do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Talk.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Powoli następują zmiany, ale takie niezbyt raptowne. To dopiero jutro, z tego co mówią synoptycy, spadnie deszcz taki solidny. Na razie od północnego zachodu zbliża się do nas rozległe niższe z ośrodkami w rejonie Skandynawii z frontem. A dzisiaj zachmurzenie duże, za to większe przejaśnienia i rozpogodzenia. I w niektórych miejscach już możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nadal bardzo przyjemnie, bo do 26 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
7: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
8: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
7: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
8: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
6: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
9: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
6: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
10: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
11: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
10: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
12: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
10: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
6: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, byłoby miło, gdybyście mieli dzisiaj majówki część dalszą, ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że poniedziałek, ale już majowy.

0: proszę, parę dni nas nie było w pracy, już nowy miesiąc nam się przytrafił, więc kartka z kalendarza dzisiaj na maj. 4 maja, poniedziałek, słońce z nami już od 5.20 do 20.19, cały czas nam przerasta tego dnia. Dzisiejszy będzie trwał 14 godzin i 59 minut, jest już dłuższy od najkrótszego, cały 7 godzin i 5 minut. No bardzo przyjemnie się to wszystko zapowiada, to 124 dzień roku, do końca roku 241 dni i jeszcze cały czas z nami astronomiczna wiosna i tak będzie przez 47 dni.
1: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: 21,5 minuty po szóstej, no nie da się ukryć, kolorowa prasa daje radę. Ja mam tutaj nagłówków po prostu cała masa, tak. Całą masę. Chodzi oczywiście o ostatni taniec z gwiazdami.
1: Ojej,
0: no, był generalnie, finał, słuchaj, jak i słuchaj się działo. No, działo
1: się. To wydarzyło się coś,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Magdalena tańczyli. Boczarska czarowała publikę, to ojej. Był cudny walc wiedeński, wpadka. Zmieszana Ewa Kasprzyk upomniała Krzysztofa Ibisza na wizji.
1: O nie, Krzysztofa?
0: No, tak.
1: To jest młody człowiek, proszę uważać.
0: Tak, no, wrażliwy no. Bardzo.
1: Tak.
0: No i generalnie się bardzo działo, prawda, Iwona Pawłowicz z kolei bardzo się spodobał Sebastian Fabiański, polały się łzy i w ogóle było bardzo interesująco.
1: Jak ja
0: artykułów
1: przeglądam,
0: artykułów jest 6
1: no. Ojej, ojej, no to rzeczywiście na bogato w tym odcinku. Jak ja przeglądam poranną prasę z kolei, te tabloidy, to po pierwsze mam wrażenie, że w kraju nie ma problemów, a po drugie no czuję, że wróciliśmy z majówki, tak. Na przykład jest dodatek dla działkowców w prasie. Działkowy plan na maj i czerwiec. Co robić tydzień po tygodniu? Jak nie zdenerwować sąsiada, tak? No, jak nie tak, dać się wyrzucić
0: jest,
1: z RODOS?
0: To
1: jest pytania.
0: To jest bardzo dobre.
1: No. Jeszcze piszą w prasie na przykład o tym, że Edytka Herbuś uciekła z Polski na majówkę, wybrała tropiki.
0: A, to niech żałuje, bo u nas było cieplej.
1: No także zupełnie niepotrzebnie pani straciła kasę. Stanowczo. Trzeba było zaoszczędzić, byłoby na wakacje nad Bałtykiem.
0: Tak.
1: No, a
0: no,
1: tak
0: to
1: będzie problem.
0: To nie jest taka prosta sprawa. No i dobrze, jeżeli chodzi o majówkę, to ta już za nami. Teraz to, co przed nami. Ceny pierwszej komunii szokują. Nawet 10 tysięcy złotych za przyjęcie. Taki mam tutaj nagłówek. No, okazuje się, że coraz częściej organizacja pierwszej komunii to jest taka logistyka rodzinnej uroczystości z dużym budżetem. Jedna z czytelniczek wyliczyła, że sama restauracja przy 30 gościach to jest 10 tysięcy złotych. Do tego strój, usługi, ale to jest pikuś, bo najtrudniej to jest znaleźć wolny termin.
1: Taki kredyt na lata nam się szykuje, no prawie jak spłacanie mieszkania.
0: No właśnie, mam nadzieję, że u niektórych to aż tak źle nie będzie wyglądało.
2: Radio Centrum. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
2: Słowo.
8: W Radiu Centrum.
7: Poniedziałek, 12:30.
9: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
7: Słowo.
2: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
7: Od radia. Dla ciebie.
2: Radio Rano. Radio Centrum.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Nadal piękna pogoda, fantastyczny poranek, tylko jechać. No, ale trzeba uważać bardzo mocno. Cały czas możecie się spodziewać kontroli. Ponad 4,5 tysiąca policjantów drogówki patroluje polskie drogi, jeżeli chodzi o tegoroczną majówkę, bo ta majówka dla policjantów się jeszcze nie skończyła. Dzisiaj również takie wzmożone kontrole, bo to czas powrotu, więc uważajcie. Zresztą nie tylko na policję, po prostu warto dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o kłopoty związane z remontami, to uważajcie też w Kaliszu na Sulisławickiej. Ten remont już powinien się skończyć, no ale nadal trwa. Cały czas mamy jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Cały czas prace remontowe na odcinku Krajówki nr 12, Kalisz-Opatówek, na Rogatce w Opatówku. Potem zwężenie od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. No i duży kłopot również w Zdunach. Mamy tu zwężenie jezdni, prace remontowe na poboczach i ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. No i od czasu do czasu trochę zatoru. Ostrów. Tutaj przebudowa ulicy Klasztornej i ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Ograniczenie prędkości i miejscowe zwężenia. A w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Tymczasem samochody bez kierowcy będą otrzymywać mandaty. Nowe prawo weszło w życie w jednym ze Stanów. W USA oczywiście wprowadzono przepisy, które pozwolą policji karać auta bez kierowcy za łamanie przepisów ruchu drogowego. Do tej pory była taka głupia sytuacja, że pan władza podchodził do szyby, tak, no, panie kierowco, a teraz takie mandaty będą wysyłane do odpowiednich firm, które najczęściej są producentami tych aut albo zarządcami takich flot.
0: Czyli Elon Musk się trochę wzbogaci o mandaty, znaczy parę bloczków mu przybędzie.
4: Będzie mógł kolekcjonować na ścianie.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 26,5 minuty do 7.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zakupy tylko w Spore. Danone Actimel 4×100 g w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spore.
3: Reklama.
4: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: urodzeni.
1: No oni sobie mogą majówkę śmiało przedłużyć na kolejną imprezę. Urodzeni 4 maja to są osoby bardzo zdecydowane i odważne, lubią ruch i ryzyko.
2: Mają wielkie marzenia, cierpliwie dążą do ich realizacji dzięki ambicji i uporowi takich cechach. Najczęściej do tego dochodzą.
1: Są też sympatyczni, wierni, ale doznanych uraz nie zapominają nigdy.
2: Bywają trochę zarozumiali, momentami egoistyczni, ale w sumie w życiu dadzą radę.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 4 maja to 9.
2: Kamień szlachetny to szmaragd.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
3: Waga.
1: A wśród znanych urodzonych 4 maja jest m.in. Audrey Hepburn, brytyjska aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna, również działaczka humanitarna oraz filantropka, a znamy ją z takich filmów jak na przykład Śniadanie u Tiffany'ego czy Rzymskie wakacje. Za tę zresztą rolę w tym filmie otrzymał Oscara.
2: Rok 1950, urodził się wtedy Bogdan Gajkowski, to wokalista, założyciel słynnego w swoim czasie zespołu Kapitan Nemo.
1: Beata Kozidrak, rocznik 1960, polska piosenkarka, wokalistka zespołu Bajem na koncie, mnóstwo przebojów.
2: W tym samym roku urodziła się też Małgorzata Pieczyńska, aktorka, która wystąpiła m.in. w filmie Piłkarski Poker oraz w serialu Ekstradycja.
1: Wszystkiego to najlepsze specjalnie dla Was. Och, jach i Sylwia Grzeszczak.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wielki pożar w Gliwicach. Strażacy walczą z nim od wczorajszego wieczora.
2: O tym będziemy mówić w wiadomościach, ale oczywiście nie pominiemy też tematu najważniejszego dla młodszych słuchaczy. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów.
3: Reklama.
0: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Od północnego zachodu zbliża się do nas rozległe niższe z ośrodkami w rejonie Skandynawii z chłodnym frontem, ale cały czas jest jeszcze z nami ciepłe powietrze zwrotnikowe i dzisiaj udowodnią to termometry, bo dziś temperatura maksymalna do 26 stopni w regionie. Dlatego zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dopiero w drugiej części dnia to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 7.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
8: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska, więc te działania jeszcze długo potrwają.
7: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
9: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
7: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
10: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
7: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w Elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
12: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej i szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia grze obronnej.
11: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał

0: Duet na rano.
1: No fajny ten poniedziałek, zwłaszcza jeżeli chodzi o maturzystów. Ja mam tutaj takie informacje, że cóż, sprzyja ten dzień szybkim decyzjom, pracy i nauce i będzie mieć dużo entuzjazmu.
2: To zdecydowanie wam się przyda, szybkie decyzje na maturze. To już nie te czasy, kiedy się wyciągało ściągi, gdzieś tam, wiesz.
1: Powoli tam czekamy, nie.
2: Dzisiaj ekspresowo wszystko idzie, trzeba opanować materiał. Jakby co, jeszcze macie 2 godziny, to powtórka.
1: Spokojnie.
2: Nie wiem, streszczenie pana Tadeusza, cokolwiek. My możemy wam wytłumaczyć, o co tam chodziło.
1: Pozytywizm łykniecie, od razu.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubię.

0: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Radia Centrum.
2: Baranie, ty dzisiaj będziesz świetnie zorganizowany, ale lepiej cię nie prowokować do dyskusji. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, aby tylko udowodnić, że zasługujesz na więcej. Zastanów się jednak, czy musisz się aż tak poświęcać. Bez wyrzutów sumienia spotkaj się dziś z przyjaciółmi i zaplanuj różne spotkania czy imprezy.
3: Byku, skupisz się na pracy, na rachunkach, na porządkach i trochę odetchniesz z ulgą. Po południu wybierzesz się na nieco większe zakupy, a wieczorem absolutnie nie zmuszaj się dzisiaj do niczego, na co nie masz ochoty.
2: Bliźnięta, przed tobą miły dzień. Będziesz rozmowny, gotowy na nowe wyzwania. No a twoje pomysły zyskają aprobatę innych, a nawet przysporzą ci dodatkowych pieniędzy. Bądź jednak ostrożny, bo łatwo uwierzyć w różne fantastyczne opowieści, a nawet plotki. No i trzeba się przyznać do tego, że dzisiaj będziesz puszony do większych zakupów.
3: Raku, dzień okaże się po intensywnym weekendzie całkiem udany. Dzisiaj będziesz miał powodzenie, ale nie wszyscy będą tak optymistycznie nastawieni. Coś jednak w życiu może zmienić się na lepsze, dlatego bądź dobrej myśli.
2: Jeżeli chodzi o lwa, to dzisiaj poczuję przypływ ambicji. Pociągać cię będą ryzykowne pomysły i nie będziesz się bać cięższej pracy, by nie mieć zaległości. Po południu zwolnij, nie krytykuj swoich bliskich, a unikniesz różnych nieporozumień. Wieczorem na pewno przydałby się jakiś basen, potem odcinek serialu. To wszystko bardzo poprawi ci humor.
3: Panno, ludzie będą cię dzisiaj rozpraszać. Możliwe są także drobne pomyłki i zguby, bo ktoś pomyli się lub ty sam coś źle zrozumiesz. Działaj powoli, samodzielnie, a na pewno osiągniesz swoje cele. Popołudnie będzie sprzyjać relaksowi.
2: Jeżeli chodzi o wagę, to dzień będzie udany. Możesz liczyć na życzliwość, wyrozumiałość. Ktoś chętnie ci pomoże rozwiązać problem, z jakim zmagasz się od pewnego czasu. Dzięki temu poczujesz się spokojniejszy o swoją przyszłość. Posłuchaj najnowszych wiadomości, a zmienisz zdanie na temat pewnej osoby.
3: Skorpionie, przed tobą bardzo pracowity poniedziałek. Przypomnisz sobie o rachunkach i kilku ważnych projektach. Nie przegap też ważnej sprawy. Merkury dzisiaj w opozycji do twojego znaku, to jest ważna sprawa, sprzyja mądrym decyzjom finansowym.
4: Strzelec.
2: A dzisiaj będzie bardzo pewny siebie, nikt cię nie zatrzyma, niczego ci nie zabroni, uporaj się zaległymi sprawami, podejmij właściwe decyzje, a po południu zapragniesz więcej rozrywki. Jeśli masz plany związane ze sztuką lub hobby, to będziesz się świetnie bawić.
3: Koziorożcu, masz dobry dzień, aby pogodzić się z nieprzyjaciółmi, wyjaśnić różne spory i nieporozumienia. Pomyśl także o czymś relaksującym, odkryjesz nowe hobby, w miłości powodzenie, a być może nawet czas na randkę.
2: Wodniku, uśmiechaj się, bądź życzliwy, bo twoja dobra energia wszystkim się dzisiaj przyda. Jeżeli chodzi o trudne sprawy, to szybko je dzisiaj załatwisz i dostaniesz coś cennego od ważnej osoby. Pomysły, na jakie wpadniesz, będą dochodowe, a popołudnie sprzyja niespodziewanym spotkaniom.
3: No i jeszcze ryby. Warto wyjść do ludzi, bo możecie dzisiaj zyskać ciekawych znajomych, którzy zainspirują do nowych pomysłów. W miłości będzie bardzo gorąco, ale uważajcie na plotki. Ktoś może wam zazdrościć powodzenia lub nawet działać w złej wierze.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: 19 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społę. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społę.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
5: 107, 106, 105, 104, 103.
6: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Dziś zaczyna się maturalny maraton również w Kaliszu. Posłuchajcie o tym już całkiem niedługo.
9: Wiadomości o 7.30.

0: 7.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Język polski, matematyka, język obcy. Wystartują matury. Będzie o nowojorskim jazzie w Pleszewie, a na koniec o wygranej, która daje możliwości.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się maturalny maraton. W Kaliszu możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości ma niemal 1750 absolwentów szkół ponadpodstawowych.
3: Oczywiście tradycyjnie obowiązkowe przedmioty, czyli polski, matematyka, język obcy w zakresie podstawowym i bardzo często właśnie jest wybierany język obcy jako rozszerzenie, więc jeśli odpowiedź tutaj na najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu, to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale rozszerzony, ale często też jest wybierana geografia i tutaj już tradycyjnie od kilku lat przedmioty cieszą się dużym powodzeniem. Oczywiście matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też jeszcze egzaminy ustne właśnie z języka polskiego i z języka obcego również.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Część pisemna egzaminu maturalnego 2026 odbędzie się w terminie od 4 do 21 maja. Natomiast część ustną zaplanowano od 8 do 30 maja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Setki klubów, niezliczone koncerty, dziesiątki muzyków od początkujących przez amatorów po gwiazdy sceny i tysiące fotografii. Z okazji przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie otwarto wystawę fotografii Katarzyny Idzikowskiej, Polki, która rzuciła pracę w korporacji i ostatnie 10 lat spędziła w Nowym Jorku. Miasto wybrała bardzo świadomie, jej celem było fotografowanie jazzu.
4: Przez 10 lat wypracowałam sobie kontakty i znajomości. Chodziłam do tych klubów jazzowych za darmo, więc mogłam zaliczyć nawet 2-3 koncerty dziennie. Zawsze powtarzam, że gdy widzowie patrzą na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że czują rytm. I poprzez te zdjęcia chciałam oddać klimat, tą interakcję muzyków z muzykami, z publicznością, która, mam wrażenie, tworzy klimat na tych zdjęciach. Energia tego miasta, też te zdjęcia uliczne, też oddaje specyficzny klimat Nowego Jorku.
2: Powiedziała Radiu Centrum w czasie wernisażu wystawy Katarzyna Idzikowska. Wystawa That's New York City Jazz Babe otrzymała pierwsze miejsce International Photography Awards 2022 oraz Grand Prix Jazz World Photo 2020. Teraz można oglądać ją w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc. Netland MKS Kalisz pokonał MMTS Kwidzyn i będzie walczyć o piąte miejsce na koniec tego sezonu Orlen Superligi Mężczyzn. W pierwszych 20 minutach sobotniego spotkania rozegranego przez kaliskich szczypiornistów na wyjeździe gra była bardzo wyrównana i chociaż podopieczni Rafała Kuptela kilka razy wychodzili na prowadzenie, to gospodarze ich doganiali. O wyniku tej części spotkania zdecydowało ostatnie 5 minut, w których Kwidzyn nie istniał w ofensywie i zdobył tylko jedną bramkę przy kilku celnych trafieniach MKS-u autorstwa Jakuba Morynia i Dawida Molskiego. W ten sposób na tablicy do przerwy było 20-15 dla Kalisza. Po powrocie na boisko gospodarze zdobyli dwie bramki, co rozbudziło ich nadzieję, ale w kolejnych minutach zanotowali zastój wykorzystany przez rozpędzonych Kaliszan, którzy kontrolowali sytuację na boisku oraz przewagę z pierwszej połowy, kończąc spotkanie wynikiem 35-28.
5: Na pewno mecz walki. Bardzo zależało nam na tym zwycięstwie, ponieważ mieliśmy niewyrównane rachunki z Kwidzynem, z którym przegraliśmy bezpośrednią walkę o miejsce szóste. Co do meczu, no myślę, że mecz od 15 minuty pod naszą kontrolą. Później utrzymywaliśmy wynik na 5-6 bramek i do końca już wydaje mi się, że było dość spokojnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Kołodziejczyk, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Wygrana w Kwidzynie dała piłkarzom ręcznym Netland MKS Kalisz możliwość gry o piąte miejsce. Zagrają oni na wyjeździe, a ich przeciwnikami będzie Chrobry Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Gdzie by tu najlepiej nie jechać? Na przykład na Podmiejską przy Wrocławskiej, tutaj solidne zatory, Górnośląska przy Dworcowej. Lecimy sobie jeszcze na Aleję Wojska Polskiego. No i tutaj tradycyjnie Poznańska, Kościuszki, Złota, 3 maja również przy Stawiszyńskiej. No tu właściwie największe korki, chociaż 3 maja goni. Uważajcie również też na 3 maja przy Placu Kilińskiego. Tutaj też spory ruch również na ulicy Wolności. Uważajcie też na Kaliski Rogatce, też trzeba tutaj odrobinę dłużej poczekać na swoją kolej. No i jedziemy sobie jeszcze na szlaki remontowane, czyli ulica Sulisławicka w Kaliszu, czyli krajówka numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, w wielu miejscach zwężenia, pachołki, rozkopane pobocze, a w Zdunach na przykład jeszcze dodatkowo mamy sygnalizację świetlną. Tutaj jest ruch wahadłowy zresztą również na Rogatce w Opatówku. Ostrów Wielkopolski, przebudowywana ulica Klasztorna na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i na Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej mamy miejscowe zwężenia i ograniczenie prędkości, a w Pleszewie cały czas prace na ulicy Kazimierza Wielkiego i też na ulicach Zielonej, Lipowej, Osiedlowej, tutaj i tu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: Tymczasem policja po długim weekendzie nie zakończyła jeszcze swoich działań. Dziś funkcjonariusze od samego rana sprawdzają, czy kierowcy do pracy na przykład jadą na trzeźwo i czy drugiego gazu tam nie ma. A niestety lata poprzednie pokazują, że takie akcje są potrzebne, bo po weekendzie majowym można wyłapać naprawdę sporą grupę tych, którzy jeszcze w trasę ruszają z promilami.
0: No lepiej na wszelki wypadek gdzieś to sprawdzić i bezpiecznie wrócić, no i oczywiście bez mandatu do domu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
7: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.

0: No, prawie jakbyś miała po lekach.
1: Słuchajcie, takie
0: to
1: rzeczy
0: w Hiszpanii takie
1: zaglądamy.
0: Numery.
1: Zaglądamy na A2 do Madrytu. To jest autostrada wjazdowa do stolicy Hiszpanii. Tam zamontowano właśnie kamery. Chodzi o to, że, tak wytłumaczę ekspresowo, że na tej autostradzie są pasy uprzywilejowane dla tych, którzy jeżdżą nie solo. Czyli jak ktoś jedzie sam samochodem, to nie może z niego korzystać. Jak już 2-3 osoby, to korzystają ze specjalnego pasa.
0: Bo chodzi o to, żeby było ekologicznie.
1: Tak, i żeby rodziny mogły sobie na przykład takim ekstra pasem przejechać szybciej.
0: Sprawa jest poważna, tak, bo ci, którzy chcą tym pasem uprzywilejowanym przejechać, a no nie powinni tego robić, no to muszą się liczyć z karą, to jest 200 euro. No więc co, no trzeba będzie to jakoś skontrolować,
1: no
0: bo niektórzy
1: wpadli
0: na genialny pomysł, jak się z tego wywinąć.
1: A właśnie, bo zwykłe kamery nie wystarczyły. Otóż władze zainstalowały kamery termowizyjne, bo znaleźli się tacy, którzy próbowali oszukać normalną kamerę, bo brali ze sobą w podróż manekina.
0: Zastanawiam się, czy wiesz na przykład obłożenie tego manekina termoforami coś daje.
1: A nie wiem, ale jak kamera termowizyjna wyłapie, że współpasażer już zimny, no to jak to nic będzie kara.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Oczywiście wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie, a Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus.
2: Jeżeli już Donald Trump, to będziemy mówić też o rozmowie telefonicznej prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, nocnej rozmowie. No dla kogo nocna, dlatego nocna. No Donald był po obiedzie dopiero, a dla prezydenta Polski rzeczywiście nocna.
1: Szczegóły o godzinie 8 w wiadomościach.
3: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl
0: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Dopiero w drugiej części dnia będzie wzrastać do dużego. Przelotne opady deszczu już się mogą przydarzyć w naszym regionie. No i całkiem ciepło. Maksymalnie dzisiaj na termometrach w regionie zobaczymy do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wieczorem słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Będzie wolno spadać biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła 8.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
7: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
6: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojne akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
8: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
6: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
9: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
6: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEY dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
10: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
6: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
11: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
12: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż polecam. Pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
13: No, bo dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
14: Powinien być częściej?
13: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
12: nie byłoby kolejek.
13: Nie byłoby kolejek, no.
6: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
5: Kursy walut.
3: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,24 zł, dolar amerykański po 3,62 zł, frank szwajcarski po 4,63 zł i jeszcze funt brytyjski 4,92 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: A my dla was mamy już o poranku informacje o wypadku.
11: Informacja dla kierowców ważna, dla tych, którzy podróżują teraz drogą i przejeżdżają przez miejscowość Kamień. Zakręt w kierunku Beznatki, tam auto osobowe zdarzyło się z motocyklem. Jedna osoba jest w szpitalu i możliwe są nadal utrudnienia, bo wiemy, że na miejscu pracują służby. Uważajcie, mamy zdjęcia z miejsca tego zdarzenia. Warto spojrzeć, żeby nie popełnić takiego błędu. Za zdjęcia dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, Asystans 24HEU.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 5 minut po 8.

0: 12 minut po godzinie 8. Jeszcze raz zaglądamy na trasę Kalisz-Kamień. Zakręt na beznadkę. Tutaj mamy kłopoty drogowe. Audi zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba jest w szpitalu i cały czas kierowcy mogą tutaj natrafić na różnego rodzaju utrudnienia na drodze.
1: Jeżeli jesteście w okolicy, dajcie znać, jak sytuacja. 62503164. Tu dzwonicie. Facebookowy profil Radia Centrum. Tam piszecie.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
12: Dzień dobry z Kalisza.

0: Teraz jest bardzo ważny temat, czyli ile? Ile włożyć do koperty? Bo to komunie teraz przed nami. Tak. Taki bardzo ważny moment w życiu bardzo wielu rodzin.
1: I się zaczyna. Wujek ile dał, a ciocia ile dała? A pokaż. Zapiszemy sobie, żeby pamiętać za rok, jak będziemy się musieli odwdzięczyć. No tak to bywa.
0: Jest badanie komunijne prezenty Polaków trendy 2026 i okazuje się, że najczęściej deklarowaną kwotą wkładaną do komunijnej koperty jest, uwaga, taki przedział od 401 do 600 zł.
1: Tu w szczególności to 401 jest takie... Tak. Takie jest
0: to złotóweczka,
1: taki kiepski żart. Wuja ci rzucił 400, a ciocia złotóweczkę dorzuciła, albo na odwrót. Ale tak, niewiele rzadziej wskazywano też przedział od 200 do 400 zł.
0: Czyli
1: nie jest źle. Ale są też sumy wyższe, sporadycznie, co prawda, i one są już zależne od wielu kwestii, prawda?
0: Sumy wyższe. I okazuje się, że nie do końca zależy to od zamożności, bo to są i kwestie światopoglądowe, i to gdzie kto mieszka, no i też oczywiście na ile zna rodziców.
1: No właśnie, stopień zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. Czy jest zażyłość, czy nie ma zażyłości, jak jesteś chrzestnym, to nie ma zmiłuj. Tam będzie ta wyższa kwota.
0: Tym bardziej, że nie zapominajcie, że koszty, jeżeli chodzi o pierwszą komunię, no to rosną. Tam wydatki są niezłe.
1: Za talerzyk się musi zwrócić. To nie ma lekko.
2: Dzień dobry z Kalisza. Reklama.
3: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
4: Nie do wiary.
5: Odzież używana na kilogramy?
3: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
5: Trzeba się tam wybrać.
6: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Rano, Radio Centrum.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Centrum 106 i 4 FM.
1: Ósma 30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od zderzenia pociągu i samochodu osobowego. Powiemy o międzynarodowym projekcie zakończonym w Ostrowskim II Melo. Będzie też o silnej Bydgoszczy w Ostrowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zderzenie samochodu osobowego i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łękocinach.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby, pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało.
3: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów. Wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: W drugim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zakończono międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+. Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury. Program realizowano od początku tego roku.
5: Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zrealizowano łącznie 4 wyjazdy zagraniczne. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele. W tej części odbyły się 3 wyjazdy nauczycielskie, w których każdorazowo uczestniczyło po 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. 2 z nich miały miejsce w Stambule, a 3 w Pradze. Podczas wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach obserwacyjnych, poznając nowoczesne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważoną energią. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Kulminacyjnym etapem projektu był wyjazd uczniów do tureckiej Antalii, który odbył się w dniach od 15 do 22 kwietnia. W wyjeździe uczestniczyło 12 uczniów liceum wraz z 3 nauczycielami. Program obejmował warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. ochronie środowiska, zmianom klimatycznym oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, rozwijali kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne, a także tworzyli własne projekty ekologiczne. Istotnym elementem wszystkich wyjazdów było również poznawanie kultury krajów partnerskich, co sprzyjało budowaniu otwartości, tolerancji oraz kompetencji międzykulturowych. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
3: Drużyna kompletna kontra zespół, w którym był jeden świetnie punktujący zawodnik i reszta bez formy albo z jazdą w kratkę, nie licząc juniorów. Mowa o niedzielnym meczu żużlowców w Ostrowie, gdzie faworyt Metalka z drugiej Ekstraligi Abramczyk Polonia pokazała moc na tle słabo spisującego się Munfina Magnusa Ostrów i wygrała 51-39. Szybko właściwie odczytaliśmy warunki torowe, powiedział Radiu Centrum kapitan bydgoszczan Szymon Woźniak.
6: Nie wiem, czy jak po swoje, ale na pewno bardzo dobre korekty po próbie toru, już dobre, ale jeszcze za słabe. Po pierwszym biegu już rozpuściliśmy informacje po naszych boksach i jeszcze w biegu juniorskim wiadomo, że chłopacy nie zdążyli, ale już w trzecim biegu było widać, że korekty tam naniesione poszły w dobrą stronę i potem już jakby obraliśmy dobry kierunek i w kolejnych wyścigach dopracowywaliśmy po prostu te nasze ustawienia i cieszymy się, że to dobrze funkcjonowało dzisiaj.
3: Powiedział Radiu Centrum kapitan Polonii Szymon Woźniak. W zespole z Ostrowa kapitalne zawody pojechał Duńczyk Frederik Jakobsen, autor 16 punktów w 6 wyścigach. Walczyli juniorzy, w kratkę jechał Gleb Czugonow, a najbardziej zawiedli byli mistrzowie świata Chris Holder i Tai Wufinden. Po 4 kolejkach Munfin Magnus Ostrów z 2 punktami niespodziewanie zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
1: No to już czuć, że to po majówce, że coraz większy ruch. Najbardziej kłopotliwe są przejazdy przez skrzyżowania z rejonem Wojska Polskiego. Tych piszecie najczęściej. Czyli Poznańska, Złota, czyli Kościuszki 3 maja, która również lubi się korkować przy galerii. No i później 3 maja przy Placu Kilińskiego. Tutaj też uważajcie. A jeszcze wracam na chwilę na Aleję Wojska Polskiego. No i Stawiszyńska, to już standard o tej porze dnia. Legionów, tu już powoli coraz większy ruch, zwłaszcza przed skrzyżowania z Polną czy Staszica. No jeszcze Górnośląska, Dworcowa i Podmiejska, Wrocławska, tutaj też sporo samochodów. A jeszcze sprawdzamy dla Was kłopoty, jeżeli chodzi o remonty. W Kaliszu na pewno cały czas na Sulisławickiej mamy jeden kierunek, na odcinku Drumańskiej do Celtyckiej. Cały czas prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek. I tutaj są solidne kłopoty, zwłaszcza w Zdunach, gdzie mamy i zwężenie jezdni, i prace remontowe na poboczach. Do tego ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. No i tutaj lubią się tworzyć korki. Ale można też pojechać objazdami przez Szał albo Tłokinie. Ostrów, przebudowa Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego i tutaj i tu ograniczenie prędkości i zwężenia. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy. Taksjecho 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
10: Zaglądamy na moment na drugi koniec Polski, do Rzeszowa. Tam po raz pierwszy w Polsce kurs i egzamin na kartę rowerową rozszerzono o praktyczną jazdę na hulajnodze elektrycznej. Młodzież uczyła się nie tylko przepisów, ale także mogła sprawdzić realnie, jak prowadzi się e-hulajnogę na placu manewrowym w bardzo różnych sytuacjach.
1: Dobry pomysł i wart naśladowania. Za 22 minuty 9.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I rok 1960 w Lublinie przyszła na świat polska piosenkarka Beata Kozidrak. No nie trzeba przedstawiać.
2: Już w wieku 18 lat tworzyła z Andrzejem Pietrasem zespół Bajmy. Karierę rozpoczęła śpiewając solowo na festiwalu w Opolu przebój Piechotą do lata. No i tą piechotą przeszła całą karierę piękną.
1: No i nie da się ukryć, że tam po drodze było mnóstwo naprawdę pięknych piosenek, wielkich przebojów. A wśród nich m.in. ten, Ta sama chwila, grupa Bajmy.

0: W kalendarzu muzycznym zaglądamy jeszcze na listy przebojów na rok 1996, 4 maja. 3-tygodniowy pobyt na pierwszym miejscu w Anglii rozpoczął ten singiel.
1: To jest Fast Love, to jest George Michael. Tak się grało, tak się śpiewało dokładnie 30 lat temu.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie całkiem przyjemnie, będzie coraz więcej chmur. Dziś zachmurzenie umiarkowane z większymi przyjaśnieniami, rozpogodzeniami i to właśnie mamy w tej chwili za oknem. Ale w drugiej części dnia to umiarkowane zachmurzenie będzie coraz większe, będzie wzrastać do dużego. Przelotne opady deszczu, nawet w niektórych miejscach regionu, do tego temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie wolno spadać, a w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 9.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
8: Zestresowane jesteśmy, nie?
5: A ty?
8: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
5: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
9: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
7: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
10: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
7: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
11: To bohater i człowiek niezłomny.
7: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
12: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
7: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Koziół.
13: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
7: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnicieca po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
15: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
14: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy kompety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest też pani Pelagia i głupio byłoby nie spytać dzisiaj, czy pani Pelagia jeszcze może świętować.
1: Tak jest jeszcze właśnie. Pani Tekla, Teodora, Władysław, Władysława. Dla was wszystkich mamy no coś takiego przyjemnego na rozgrzewkę poniedziałkową. Jeszcze tak majówkowe granie, bo to będzie Samba di Janeiro i Bellini.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: Zakupy tylko w Spałem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Spałem.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum.
6: Poniedziałek, 12:30.
9: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
6: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Cały czas trwają prace remontowe na krajowej drodze 36 Ostrój Wielkopolski Krotoszyn i okazuje się, że jest tam dość niebezpiecznie.
8: Uszkodzony przez ciężarówkę samochód, a przed maską kamień ważący 30 kg. Do takich sytuacji miało dojść na tej właśnie trasie. O tym informuje nas jeden ze słuchaczy.
7: A szczegóły w wiadomościach o 9.30.

0: and I'll write your name.
1: 9:30, czas na wiadomości, które ma dla was Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od obaw tegorocznych kaliskich maturzystów. Powiemy o niebezpieczeństwach czyhających na kierowców na remontowanej DK36, a na koniec zachęcimy do gry w siatkówkę.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Rozpoczyna się coroczny maraton maturalny, egzamin dojrzałości, choć jest obecny w życiu uczniów szkół średnich przez cały okres ich edukacji, dalej wywołuje pewne obawy, w szczególności wybrane przez nich przedmioty, które muszą w sesji wiosennej zaliczyć.
5: No język polski, raczej język polski, przynajmniej w mojej opinii.
6: A u was?
7: W moim też. Polski.
8: Matematyka.
9: Matematyka, no to nie jest mój konik. To nie jest mój konik.
10: Ale co, może 30% się uda?
9: Ale 30% to może gdzieś wystrzelam, no. Będzie dobrze.
11: Największa obawa, tak, matematyka. No szczególnie na te 30% to ciężko może być. Że będzie trudne.
12: Ale jakiś przedmiot najbardziej taki?
11: Najbardziej...
12: Zapuczający?
11: No polskiego się obawiam, rozszerzonego oczywiście, biologii, bo tu wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się spotka, ale jestem dobrej myśli.
3: Powiedzieli Radio Centrum kaliscy maturzyści, a cała redakcja Radio Centrum trzyma kciuki i życzy tradycyjnie połamania piór.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Niebezpieczne sytuacje na remontowanej drodze krajowej 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z słuchaczy Radiocentrum za pośrednictwem linii interwencyjnej alarmuje. Podczas prac remontowych jego samochód został uszkodzony przez ciężarówkę ekipy budowlanej, a tuż przed maską spadł kamień ważący 30 kg. Kierowca relacjonuje również, że tymczasowa sygnalizacja świetlna działała przez aż 7 minut w jednym cyklu.
13: Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o bezpieczeństwo na odcinku Ostrów Wielkopolski – Lamki – Fabryka. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak podkreśliła, że wykonawca prac zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Każdy etap robót ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, a strefa budowy jest odpowiednio wygrodzona i oznakowana. Rzeczniczka zapewnia też, że codzienny nadzór nad placem budowy prowadzą inspektorzy inwestorskiego nadzoru, którzy sprawdzają zgodność prac z dokumentacją i zasadami BHP. Kontrole są prowadzone zarówno rutynowo, jak i niezapowiedzianie, także nocą. GDD KIA zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, spadające elementy czy wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy budowy są traktowane bardzo poważnie. Wykonawca może zostać ukarany finansowo, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane mogą zostać prace. Na pytanie o 7-minutowy czas oczekiwania na światłach tymczasowych rzeczniczka wyjaśnia, że nie ma sztywnych przepisów określających maksymalny czas. Cykl świateł jest obliczany tak, by bezpiecznie oczyścić odcinek ruchu wahadłowego przed zmianą kierunku. Kierowcy, którzy chcą zgłaszać nieprawidłowości na drogach krajowych, mogą skontaktować się całodobowo z punktem informacji drogowej lub zgłaszać uwagi przez serwis mapowy GDD KIA. Generalna Dyrekcja zapowiada również dodatkowe kontrole oznakowania i weryfikację cykli świateł na problematycznym odcinku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
3: Klub MUKS Jantar Kalisz łączy siły i zaprasza dzieci do rozpoczęcia przygody z siatkówką. Kaliski Jantar, który od wielu lat szkoli dzieci w mini siatkówce wraz z klubami UKS 17 Kalisz, MUKS Amber Kalisz oraz UKS Augustynki Kalisz rozpoczynają nabór do nowych drużyn. Jednocześnie pierwszym krokiem tej współpracy było wystawienie jednej drużyny młodziczek na turnieju we wrześniu, gdzie kaliszanki zajęły pierwsze miejsce. O szczegółach powiedział Radiu Centrum prezes i trener klubu Jantar Kalisz Andrzej Pucień.
14: Zapraszam na zajęcia sportowe z siatkówki dla dzieci już od drugiej klasy, czyli szkoły podstawowej. To jest rocznik 2017, 2018, 2015, 2016, czyli te klasy druga, trzecia, czwarta. To są młodzi adepci, którzy uczą się tego rzemiosła, ale przy tym się bawią. Właściwie zabawa poprzez sport. I to jest najważniejsze. I tutaj zapraszam rodziców, bo to jest wyzwanie dla rodziców, żeby przyprowadzić na te zajęcia.
3: Zajęcia dla młodych adeptów siatkówki odbywają się w poniedziałki i środę od 16.30 do 18.00 w hali międzyszkolnej przy ulicy Długosza. Warto dodać, że klub Jantar już przygotowuje obóz sportowy dla swoich podopiecznych, który zaplanowano w lipcu w Kotlinie Kłodzkiej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut będzie 10.00.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor CalMedica.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I mamy dla was kawałek Running Wild, utwór tytułowy z debiutanckiego albumu studyjnego australijskiego zespołu Airburn.

0: Za 5 minut będzie godzina 10. Tymczasem od niespełna godziny maturzyści piszą już swój pierwszy egzamin dojrzałości w sezonie 2026.
1: A to znaczy, że zaczyna się taki maturalny maraton, bo po tych pisemnych jeszcze oczywiście matura ustna, a dzisiaj początek.
0: Będziemy o tym mówić w wiadomościach, te kolejne w Radio Centrum już za moment, punktualnie o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Dziś zdecydowanie więcej chmur niż wczoraj, ale i tak możemy liczyć na sporą dawkę wiosennego słońca i nadal wysoką temperaturę. 24, lokalnie nawet 26 stopni dzisiaj na południu Wielkopolski. Teraz w Kaliszu i okolicy 19-20. Poniedziałek jeszcze bez opadów. Na barometrach dość stabilnie, choć po południu ciśnienie zacznie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
6: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
5: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska. Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
7: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
5: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
7: Myślę, że wszystko co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
8: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
7: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
5: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
9: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
5: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie, w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: poniedziałek po majówce, no to nie jest łatwy temat. To nie jest łatwy temat.
10: Tak, zwłaszcza w sporcie. Raków Częstochowa głosił nazwisko nowego trenera, bo tam się oczywiście wszędzie ruszady porobiły.
3: Myślałem, że po majówce coś się stało takiego, że musieli zmienić trenera.
10: Po meczu. Okay, tak. Najpierw była dymisja Łukasza Tomczyka, teraz mamy Dawida Kroczka. No zobaczymy, czy tam krok po kroczku się uda jakieś
3: My
10: sukcesy
3: tak
10: zdobyć.
3: Krok po kroczku pędzimy z wami przez ten poniedziałek. Morad Alvaro Soler. A proszę do pobujania bioderkiem lekko w pracy.

0: też.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: kwadrans po 10:00.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: To ja zaglądam do Sanatorium Miłości. To jest taki popularny program i tam były przeprosiny. Bo tam ktoś, kto kogoś skrzywdził, przeprosił. Oni tam się, wiesz, trochę pokłócą, pogodzą się raz, drugi, trzeci. No, generalnie dzieje się. Jest miłość, kwitnie to wszystko, tak.
2: No, jest miłość, są emocje, w związku z tym musi się tam dziać. No dobra, gwiazdy pochwaliły się maturami. No, sporo tych maturzystów wśród sławnych i znanych. Między innymi piosenkarka Vicky Gabor, lekkoatletka Anastazja Kuś, aktorka Blanka Kot, czyli córka Tomasza Kota. Ale pochwalił się swoim świadectwem maturalnym również pan Gąsowski. Jakby to powiedzieć, no nie najlepiej.
0: A ci, którzy się nie chwalą, to pewnie nie podeszli albo nie zdali, bo sporo i takie
2: tak,
0: grono jest.
2: Też są tacy, jak najbardziej.
0: Są tacy celebryci, którzy matury nie mają, a jednak są celebrytami i są znani, proszę i można.
2: Tak, no proszę bardzo. No, jeżeli pan, chodzi o pana Piotra Gąsowskiego, to 11 dostatecznych, czyli tam tak ten, no ale... Poszło dalej, no proszę,
0: ale
2: sobie
0: proszę,
2: fajnie
0: można.
2: Radzi.
0: W tańcu z gwiazdami jakaś drama też była. Podobno tam odpadli ci, którzy nie mieli odpaść. Widownia zdruzgotana, widzowie się odwracają od programu. No, tragedia, no. Jak żyć?
2: No właśnie, jeżeli chodzi teraz o kolejny bardzo ważny temat, czyli Komunię Świętą, to proszę bardzo, jeden z takich bardziej aktywnych w mediach społecznościowych dentystów. Ten pan stwierdził, że wyjdzie poza schematy i postawił na inny prezent. Otóż kupił swojemu synowi gitarę elektryczną, piękną, czerwoną, może widać rzeczywiście zdjęcia.
0: Myślałem, że jak dentysta, to pakiet do stomatologa
2: nie,
0: na przykład.
2: Nie, właśnie, wyszedł poza schemat, proszę bardzo.
0: Oj, jeżeli kogoś nie lubicie, to kupcie mu na urodziny pakiet do stomatologa. To jest pewniak. Dobrze, zostawiamy celebrytów, wracamy do muzyki 17 po 10.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
5: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 27 minut po 10. Za chwilę powiemy o obywatelskim zatrzymaniu w powiecie kaliskim, które, no właśnie, interesuje wielu.
1: A będziemy o tym mówić szczegółowo o 10.30.
0: To już za chwilę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 10:30 już na zegarach i czas na najważniejsze wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od obywatelskiego zatrzymania na stacji benzynowej. Zdaniem świadków to osoba na stanowisku kierowniczym w starostwie powiatowym w Kaliszu. Zajrzymy do Izby Pamięci w Nowoskalmierzycach, a na koniec powiemy o postawieniu się wicemistrzom Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Obywatelskie zatrzymanie w powiecie kaliskim. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 3 maja około godziny 22 na stacji paliw w Brzezinach. Jak wynika z relacji słuchaczki Radia Centrum będącej świadkiem zdarzenia, osoby będące klientami punktu ujęły kierowcę, który ich zdaniem był pod wpływem alkoholu, a następnie przekazały mężczyznę policji. Według naszej słuchaczki zatrzymany zawodowo związany jest ze starostwem powiatowym w Kaliszu. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że może to być sekretarz powiatu. Radio Centrum skontaktowało się w tej sprawie ze starostą kaliskim Janem Adamem Kłyszem.
4: Informuję, że pan sekretarz jest dzisiaj na urlopie. Nie mam żadnych innych informacji dotyczących tego, co działo się wczoraj, czy też w inne dni długiego weekendu. Jeżeli tylko będę miał jakiekolwiek informacje, oczywiście oficjalne, to oczywiście to skomentuję.
2: Jak ustaliliśmy, sekretarz wziął w poniedziałek urlop na żądanie. Okoliczności zdarzenia oraz stan trzeźwości kierowcy mają zostać zweryfikowane w toku postępowania.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc i pasjonata lokalnej historii.
5: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy. Także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz z restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja. Zdziesiątkowani kontuzjami, a postawili się potędze. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowia, którzy w niedzielny wieczór w półfinale play-off Orlen Superligi długo walczyli jak równy z równym z wicemistrzem Polski Industrią Kielce. W pierwszej połowie prowadzili różnicą 2 bramek, a do przerwy był remis 15-15. W drugiej części faworyt przycisnął w obronie, przeprowadził kilka zabójczych kontrataków i kontrolował do końca mecz. Szkoda przestrzelonych rzutów karnych, powiedział Radiu Centrum Patryk Marciniak.
6: Pierwsza połowa naprawdę można było nas oklaskiwać, patrząc na to, jakim składzie tego poszliśmy, bardzo osłabionym, ale no, nie mieliśmy do stosowania nic. Tak dostałem więcej minut. Myślę, że pokazałem się okej. Ja jestem z siebie zadowolony, jeszcze mogło być lepiej, ale trzeba trzymać siły na mecz o brąz.
7: Te rzuty karne, bo dzisiaj jak nie trafiłeś pierwszego, poprawiłeś go, a potem ty nie trafiłeś, koledzy podchodzili. Brakowało Kamila Adamskiego do tych 7.
6: No dzisiaj jakaś klątwa karnych była. Być może brakowało Kamila, ale no co, no może by był inny wynik, może nie, tego nie wiemy, ale no będziemy to szlifować, bo być może to się w tym sezonie jeszcze przyda.
2: Powiedział Radio Centrum Patryk Marciniak. Ostatecznie Industria Kielce wygrała w Ostrowie 34-26. MVP meczu kibice uznali bramkarza Jakuba Zimnego. Drugi półfinał zaplanowano w piątek w Kielcach. Trudno jednak tam spodziewać się innego wyniku niż pieczęci wicemistrza kraju na awansie do finału play-off Orlen Superligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 miligramów. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Słowo.
11: Słowo.
10: W Radiu Centrum.
9: Poniedziałek, 12.30.
12: Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
10: Słowo.
11: Słowo.
12: Hashtag warto posłuchać.
9: Od radia. Dla Ciebie.

0: Za 12 minut 11 my zaglądamy teraz do Kina Centrum. W Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dziś poniedziałek.
1: Tak, i w dodatku taki poniedziałek z przytupem, bo klub filmowy i do tego jeszcze taki hit kinowy, czyli druga część tego dramatu, komedii produkcji amerykańskiej Diabeł ubiera się u Prady.
0: 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury, wszystko się zmienia. Jak bardzo? O tym będziecie mogli się przekonać dzisiaj o 16.50, a o 19.00 poniedziałkowy klub filmowy.
1: Piękna opowieść, nominowany do Oscara film japoński Kokucho.
0: Opowieść o poświęceniu, o pasji, o dążeniu do doskonałości w takich japońskich realiach. To wszystko do zobaczenia o 19.00, połączone oczywiście jak zawsze z dyskusją.
1: No a jeżeli chodzi o szczegóły i repertuar Kina Centrum, to zawsze możecie zajrzeć na stronę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Oraz na rc.fm.

0: Za chwilę już godzina 11. Co tam z maturami? I już coś wypłynęło? Już wiemy, czy jeszcze nie?
1: Oczywiście, że tak. Już mamy pierwsze przypadki, jak to ładnie nazwano, podejrzeń o nieuczciwe zachowanie maturzystów w czasie egzaminu. No a zdjęcia arkusza już po prostu pojawiły się w sieci.
0: Ach, to się zdarza.
1: Zdarza się. Oni na szczęście piszą.
0: Ale spokojnie, matury wam nie unieważnią. Chyba już nie ten czas. Przed 11 to i tak się nie nadrobi.
1: Rozpoczęło się na szczęście zgodnie z planem, bez opóźnień, więc zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No oczywiście trzymamy kciuki, żeby jak najlepiej dla maturzystów.
0: Zgodnie z planem i bez opóźnień też Damian Klimiński przejmuje radiowe stery punktualnie o godzinie 11. Ty masz maturę zdaną?
2: Tak.
0: Dobrze,
2: coś tam było kiedyś. Dawno. Kasztany kwitły wtedy, chyba teraz też.
0: Tak, dobrze.
1: No właśnie z tymi kasztanami coś słabo widzę.
0: No dobrze. Damian z maturą będzie. A co zdawałeś?
2: Te na pewno podstawowe. Polski był na pewno rozszerzony.
0: Te rozszerzone,
2: chyba
0: te podstawowe.
2: Historia, geografia też.
0: Kiedy
2: spadła
0: to było?
2: No, coś dobrze, takiego dobrze było.
0: Zostawiamy
1: czas
0: temat.
1: Czas na wspomnienia, wow.
2: Ale strach przed matematyką największy, to na pewno.
0: Pozostało ci, tak?
2: No, trauma do dziś, okay. Tabliczka noszenia jest problemem.
0: Śni się. Damian z wami po 11:00, porozmawiacie sobie o
1: będzie
0: maturach
1: muzyka,
0: i nie tylko.
1: Będzie muzyka, nie będzie matematyki, spokojnie.
3: Reklama.
4: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze ciepło, bardzo ciepło, wciąż przyjemnie, pogodnie i słonecznie nawet w tej chwili. Trochę chmur dzisiaj ma się już pojawić nad naszymi głowami, ale to dopiero po południu. Wieczorem niewykluczone gdzieniegdzie lokalne konwekcyjne opady deszczu, ale to zjawisko dość niepewne i bardziej lokalne. Do tego dzisiaj wiatr umiarkowany wieje z południowego zachodu. Ciśnienie już nieco spadło i utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burza, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ciułki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
7: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
6: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
8: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
9: Takie.
8: I tylko tyle.
10: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
6: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
11: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
12: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
6: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzymamy kciuki za maturzystów. 5 minut po godzinie 11. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Ania Dąbrowska, na początek naszego spotkania z tobą nie umiem wygrać. Będzie też Sam Smith, to już za chwilę.

0: with me. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Gastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.

Iggy Eye, Sheriff w głośnikach i Save Tonight, 16 minut po godzinie 11, majówka, majóweczka, no to już niestety za nami. Szalony to był czas, mało snu, dużo emocji. Tak na pewno mogą o tym okresie powiedzieć maturzyści, którzy już z długopisem w ręku piszą maturę z języka polskiego. Czy w tym roku pojawiły się słynne przecieki z Podlasia? Tego póki co nie wiemy. Wiemy póki co natomiast, że w statystykach internetowych dzisiaj od rana w wyszukiwarkach królowała lalka. Czy to może na coś wskazywać? Na razie nie wiadomo. Matura trwa już od 9, więc te faktyczne tematy pewnie już lada chwila oficjalnie będą znane. A tymczasem gramy też po polsku w głośnikach ONA, kiedy powiem sobie dość.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Już wspominałem o trwających właśnie maturach, ale będzie okazja do tego, żeby posłuchać, ilu dokładnie uczniów w Kaliszu tę maturę zdaje, ilu uczniów zdaje je w szkołach powiatu ostrowskiego. Będzie o tym mowa niebawem, bo kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 11.30. Tymczasem w głośnikach słonecznych jak zawsze Alvaro Soler.

0: Sleeping in my car, duet Roxette, to już za nami na antenie Radia Centrum. Jest 11.30, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Język polski, matematyka i język obcy to obowiązkowo. Sprawdzimy, ilu uczniów zdaje w Kaliszu, a ilu w szkołach powiatu ostrowskiego matury. A na koniec będzie o wygranej, która daje możliwości.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się maturalny maraton. W Kaliszu możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości ma niemal 1750 absolwentów szkół ponadpodstawowych.
3: Oczywiście tradycyjnie obowiązkowe przedmioty, czyli polski, matematyka, język obcy w zakresie podstawowym i bardzo często właśnie jest wybierany język obcy jako rozszerzenie, więc jeśli odpowiedź tutaj na najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu, to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale rozszerzony, ale często też jest wybierana geografia i tutaj już tradycyjnie od kilku lat przedmioty cieszą się dużym powodzeniem. Oczywiście matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też jeszcze egzaminy ustne właśnie z języka polskiego i z języka obcego również.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 4 do 21 maja, natomiast część ustną zaplanowano od 8 do 30 maja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: A do egzaminu maturalnego przystępuje dziś również ponad 1500 uczniów różnego rodzaju szkół średnich powiatu ostrowskiego.
4: W powiatowych szkołach średnich, zarówno tych młodzieżowych, jak i dla dorosłych, naukę zakończyło 1700 osób, spośród których do matury przystąpi 1552 absolwentów, co stanowi 91,3%. To o 353 absolwentów więcej niż w roku ubiegłym, głównie dzięki uczniom liceów, wyjątkowo z dwóch roczników 2007 i 2008. Chęć przystąpienia do egzaminu dojrzałości zadeklarowało ponad 95% licealistów i 86% uczniów technikum. W stosunku do roku ubiegłego w liceach i technikach mniej osób deklarowało przystąpienie do matury, natomiast w szkołach dla dorosłych odnotowano duży wzrost liczby chętnych. Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów części ustnej oraz czterech egzaminów części pisemnej. W tym roku do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Netland MKS Kalisz pokonał MMTS Kwidzyn i będzie walczyć o piąte miejsce na koniec tego sezonu Orlen Superligi Mężczyzn. W pierwszych 20 minutach sobotniego spotkania rozegranego przez kaliskich szczypiornistów na wyjeździe gra była bardzo wyrównana i chociaż podopieczni Rafała Kuptela kilka razy wychodzili na prowadzenie, to gospodarze ich doganiali. O wyniku tej części spotkania zdecydowało ostatnie 5 minut, w których Kwidzyn nie istniał w ofensywie i zdobył tylko jedną bramkę przy kilku celnych trafieniach MKS autorstwa Jakuba Morynia i Dawida Molskiego. W ten sposób na tablicy do przerwy było 20-15 dla Kaliszan. Po powrocie na boisko gospodarze zdobyli dwie bramki, co rozbudziło ich nadzieję, ale w kolejnych minutach zanotowali zastój wykorzystany przez rozpędzonych Kaliszan, którzy kontrolowali sytuację na boisku oraz przewagę z pierwszej połowy, kończąc spotkanie wynikiem 35-28.
5: Na pewno mecz walki. Bardzo zależało nam na tym zwycięstwie, ponieważ mieliśmy niewyrównane rachunki z Kwidzynem, z którym przegraliśmy bezpośrednią walkę o miejsce szóste. Co do meczu, no myślę, że mecz od 15 minuty pod naszą kontrolą. Później utrzymywaliśmy wynik na 5-6 bramek i do końca już wydaje mi się, że było dość spokojnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Kołodziejczyk, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Wygrana w Kwidzynie dała piłkarzom ręcznym Netland MKS Kalisz możliwość gry o piąte miejsce. Zagrają oni na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie Chrobry Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut południe.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Za 15 minut południa, a tymczasem zaglądamy do niepublicznego przedszkola we Wtórku.
2: Co to jest złość?
3: Denerwowanie się.
4: Bić się.
2: A wolno się bić?
4: Nie.
3: Dubać.
2: Jak się potupię, to przechodzi ta złość?
3: Tak.
4: Ktoś się z kimś pokłócił.
2: I wtedy jest zły?
4: Tak.
2: Co to jest złość, ty nam powiedz?
3: Gniewanie.
2: A jak się pozbyć takiego gniewania?
3: Czupać nogami.
4: Muszę się pogodzić. Muszę sobie podać rękę.
2: Aha, to świetnie. To wtedy się walczy ze złością?
4: To wtedy złość minie.
1: I to jest, słuchajcie, bardzo fajne rozwiązanie. Jak ktoś jest na przykład nie do końca zadowolony z tego, że mu się nagle majówka skończyła, można potupać. Można potupać, według dzieci złość przechodzi.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Tylko może lepiej nie róbcie tego, jak szef patrzy, to może dziwnie wyglądać. My gramy dalej i If You Want My Love w głośnikach.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za 7 minut godzina 12. Stanisław Sojka za nami, a przed nami kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Będzie tragiczny bilans majówki na polskich drogach. Zginęło 20 osób, 321 zostało rannych. Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Póki co bardzo pogodnie, ciepło, słonecznie i na termometrach dzisiaj mamy do 26 stopni. Trochę więcej chmur zacznie pojawiać się wieczorem i jutro i niewykluczone, że też wieczorem albo jutro w ciągu dnia pojawią się takie przelotne, lokalne, konwekcyjne opady deszczu. Nie jest to pewne, ale jest takie prawdopodobieństwo. Do tego umiarkowany wiatr w tej chwili wieje z południowego zachodu. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
6: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
6: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
9: Na spokojnie. W sensie o polski się nie stresuje akurat. Tutaj kortyzol niski.
10: A jak spędziłeś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
9: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam. Także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
10: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
9: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
11: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
6: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
12: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
6: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
13: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
6: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
5: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili 4,25 zł, dolar amerykański, jego średni kurs wynosi 3,63 zł, franka szwajcarskiego 4,64 zł, a funta brytyjskiego to w tej chwili 4,92 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4 minuty po 12.

0: 10 minut po godzinie 12. Dzisiaj świętują strażacy w całym kraju. Poniedziałek, 4 maja, to w kalendarzu między innymi Floriana. Jak Floriana, no to patrona strażaków właśnie. Także patron hutników. Dzisiaj dzień hutnika zatem w kalendarzu. Pozdrawiamy strażaków, pozdrawiamy hutników. A świętuje w gronie solenizantów jeszcze poza wspomnianym Florianem także Antonina, Michał, Grzegorz, Monika, Tekla, Teodora, Władysław i Pelagia. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

18 minut już po godzinie 12. Matury trwają. Dzisiaj język polski. Przypomnijmy, że wśród maturzystów także 87-letni kaliszanin, pan Józef, który po raz trzeci do matury podchodzi. Broni nie składa i kolejny rok z rzędu jest najstarszym w Polsce maturzystą. Trzymamy mocno kciuki za niego. W tym roku nie zdaje w Kaliszu. Będzie zdawał i zdaje w tej chwili w jednej ze szkół na Dolnym Śląsku. Także trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Słuchajcie, to już naprawdę fajnie, gdyby się udało, gdyby nie zabrać komuś, słuchajcie, kto nie zasługuje na tą maturę. Wśród polityków na pewno niejedna taka osoba się znajdzie i dajcie panu Józefowi.

Alize na antenie Radio Centrum, 26 minut już po godzinie 12, niebawem kolejne spotkanie z naszym gościem, Marta Wolasz, tym razem z nią rozmowa, czyli z osobą ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynatorką Roku Twórców Kultury Ludowej Ziemi Kaliskiej. No to już można domyślać, o czym będzie ta rozmowa. Będzie można się domyślać, bo sporo wydarzeń w związku z tym nas czeka. Szczegóły już niebawem.

0: Jest 12:30.
1: Słowo.
2: Słowo
1: w Radiu Centrum.
3: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Marta Wolarz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu i koordynatorka Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej, bo taki rok w 2026 obchodzimy w powiecie kaliskim.
4: Tak, dzień dobry, witam Państwa. Rok 2026 został ustanowiony z końcem grudnia ubiegłego roku przez Radę Powiatu Kaliskiego Rokiem Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej.
3: Dlaczego właśnie twórcy ludowi?
4: Jest to ukłon w stronę tak naprawdę ludzi, którzy działają od wielu lat w naszym powiecie kaliskim, na ziemi kaliskiej, członków kapel ludowych, zespołów folklorystycznych, ale też rękodzielników, twórców właśnie ludowych, którzy swoimi działaniami kultywują te nasze tradycje w powiecie kaliskim, pokazują, jakie mamy bogate dziedzictwo, jak bogatą kulturę mamy właśnie na ziemi kaliskiej. I o tym chcieliśmy przypominać, pokazywać to szczególnie młodemu pokoleniu, żeby podkreślać, tak, tych naszych twórców, przede wszystkim właśnie ludzi.
3: Tych osób jest dużo?
4: Jest sporo. Jak robiliśmy rozeznanie, w powiecie kaliskim działa około 15 kapel i zespołów właśnie folklorystycznych, kapel ludowych. Są też śpiewacy, są twórcy ludowi, ale też osoby, które kultywują tradycje swoich przodków, bo sporo osób już właśnie odeszło, takich zasłużonych działaczy. No i chcemy o nich przypominać, o tych postaciach, tak jak Leon Lewandowski właśnie w gminie Brzeziny, skrzypek, który został uhonorowany też nagrodą Oskara Kolberga, jak pani właśnie z Liskowa, pani Czeluścina, która też robiła przepiękne czepce. O tych ludziach chcemy właśnie przypominać, ale też pokazywać tych żyjących, którzy właśnie od lat zajmują się kulturą ludową, pieśniami naszymi tutaj związanymi z regionem kaliskim i, no i przypominać o nich.
3: Na początku stycznia powołano kapitułę obchodów roku. Czy to są osoby, które są związane właśnie z kulturą ludową ziemi kaliskiej?
4: Tak, w skład kapituły weszły 23 osoby. Jej przewodniczącą została Ania Gałczyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, bo to tutaj taka nasza największa specjalistka do spraw dziedzictwa kulturowego na ziemi kaliskiej. Ona organizuje wiele wydarzeń i biesiady folkloru i właśnie warsztaty różnego rodzaju. I to ona na tej kulturze ludowej tutaj w regionie zna się najlepiej, więc ona została tutaj przewodniczącą. Ale oczywiście do współpracy zaprosiliśmy też i przedstawicieli gminnych ośrodków kultury. I mamy właśnie też członków zespołów ludowych, kapel, mamy twórców ludowych, mamy przedstawicieli Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Tutaj wraz z jednostkami, bo też i dworek właśnie w Ruscowie zaprosiliśmy panią kierownik Renatkę Ziętek. Mamy ośrodek doskonalenia nauczycieli, bo też od tej edukacji chcieliśmy zacząć i mamy działania skierowane zarówno właśnie do dzieci i młodzieży, ale też dla nauczycieli. No różnego rodzaju instytucje zaprosiliśmy do współpracy i oni swoich przedstawicieli właśnie w kapitule też mają.
3: Skoro jest kapituła, to musi być już też program. Kilka wydarzeń już za nami. Możesz powiedzieć o tych takich największych?
4: Rozpoczęło się w lutym biesiadą na Cekowską Nutę. To było wydarzenie, taki przegląd też zespołów śpiewaczych właśnie w gminie Ceków, Kolonia. W Centrum Kultury i Sztuki od lat, bo to nie jest tylko tak, że w roku właśnie twórców kultury i sztuki ludowej, ale od lat prowadzone są już właśnie przez Anię Gałczyńską warsztaty tańca i śpiewu ludowego z przytupem. To już kolejna edycja tych warsztatów. Natomiast my jako powiat kaliski postanowiliśmy, że nasz coroczny koncert, który organizujemy z okazji Dnia Kobiet, poświęcimy też właśnie kulturze ludowej. Zaprosiliśmy zespół pieśni i tańca Śląsk, koncert wraz z Halinką Młynkową. To było niesamowite widowisko. Ponad 150 tancerzy, muzyków na jednej scenie w pięknych strojach, piękne kolorowe tańce, więc wrażenie było rzeczywiście niesamowite i z tego koncertu chcemy też wydać taki specjalny album, ponieważ mamy mnóstwo pięknych zdjęć dokumentujących to wydarzenie, więc to było takie największe. No i oczywiście w ciągu roku jeszcze tych wydarzeń będzie bardzo dużo. Niektóre z nich będziemy organizować sami jako powiat kaliski, ale wiele też właśnie we współpracy z innymi organizacjami. Sporo wydarzeń organizowanych jest przez szkoły czy różnego rodzaju instytucje pod patronatem na przykład Starosty Kaliskiego, bo jeden z tematów właśnie dotyczy kultury ludowej i one się zachęciły, żeby właśnie taki patronat też zdobyć nad tymi wydarzeniami.
3: Ja mam wrażenie, że większość z nas, słysząc kultura ludowa, to od razu widzi te kapele i śpiewaków, ale żeby przybliżyć właśnie to, co jest tym naszym folklorem tutaj rodzimym, to macie w planach dużo wydarzeń, nie tylko takich typowo artystycznych. Co będzie się działo, bo ta rozpiska czy ten plan działania już jest chyba na cały rok.
4: On jest tak wstępnie zapisany na cały rok, ale te wydarzenia się jeszcze kreują, jeszcze dopisujemy kolejne. To, co będzie najbliższego już za chwileczkę, wspólnie właśnie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i z Dworkiem w Russowie 16 maja w Noc Muzeów będzie się tam odbywała wystawa zabawek ludowych. I tutaj takie ciekawe przedsięwzięcie podjęliśmy właśnie we współpracy, ponieważ rozdaliśmy takie drewniane ptaszki do wszystkich gmin powiatu kaliskiego i każda z gmin maluje je w wybrany przez siebie wzór. On może nawiązywać na przykład do herbu, czy do jakichś ciekawych miejsc na swoim terenie, albo do na przykład fragmentów ze strojów ludowych, kolorystyki tych strojów, które one mają, na przykład te zespoły śpiewacze. I już te ptaszki do nas powoli spływają, że tak powiem, przylatują i widzimy, że to są naprawdę wyjątkowe dzieła i będzie je można właśnie obejrzeć na tej wystawie tych zabawek ludowych 16 maja w Dworku w Russowie. Kolejnym naszym wydarzeniem, które też w maju, 23 maja, my jako Powiat Kaliski organizujemy taki rajd rowerowy śladami przydrożnych kapliczek, drewnianych rzeźb i twórców ludowych. I tutaj pod przewodnictwem Krzysia Wydry pojedziemy z przedstarostwa do Brzezin. Będziemy odwiedzać też kościół na Zawodziu, tam właśnie rezerwat archeologiczny, po kolei jeszcze kościół właśnie też w Godzieszach, który jest na naszym szlaku kościołów drewnianych, a docelowo będziemy chcieli wybrać się do pracowni pana Zdzisława Gottfrieda, też naszego tutaj takiego twórcy ludowego i stamtąd nadstawy w Brzezinach, gdzie czeka nas biesiada z kapelą ludową Brzeziny, no i opowieść też o brzezińskich baśniach i legendach. To we współpracy właśnie z Brzezińskim Centrum Kultury i Biblioteką. Także też tak atrakcyjny rajd się szykuje.
3: Czyli kulturalnie i sportowo.
4: I sportowo. A kolejnym wydarzeniem zaplanowanym na 27 maja z kolei jest, tak jak mówiłam, że chcieliśmy zacząć też od edukacji. Taka spora konferencja realizowana we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planujemy taką konferencję dla nauczycieli wraz z warsztatami, żeby oni dowiedzieli się, jakie mamy dziedzictwo ziemi kaliskiej, jak wygląda ta sztuka ludowa w podstawie programowej. Tutaj właśnie duża rola Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ale także właśnie Ania Gałczyńska będzie tam miała swoją prelekcję. No i potem warsztaty takie już praktyczne, gdzie nasze jednostki, czyli i Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, i Dworek w Russowie, i Muzeum Historii Przemysłu, oni ze swoją ofertą taką lekcyjną wyjdą do nauczycieli, żeby mogli dowiedzieć się, gdzie z dzieciakami można się wybrać, żeby o tej kulturze ludowej naszej i naszym dziedzictwie dowiedzieć się więcej.
3: Ten program jest bogaty, ale ja jeszcze zahaczę o jeden wątek, bo w ubiegłym roku przypominaliście bohaterów II wojny światowej i wtedy sporo uwagi poświęciliście też kobietom. Ty w szczególności to koordynowałaś, te bohaterki II wojny światowej tutaj Ziemi Kaliskiej. Czy tak samo będzie w przypadku twórców ludowych? Czy też będzie taki akcent postawiony na kobiety?
4: To znaczy, tak sobie analizując, to rzeczywiście większość członkiń zespołów śpiewaczych czy kapel to są właśnie panie. Natomiast chcemy zadedykować jedno ze spotkań w bibliotekach, bo rzeczywiście też przymierzamy się do takich, do organizacji na jesień spotkań, tym razem we wszystkich bibliotekach w naszym powiecie kaliskim i tam jednym z tematów właśnie ma być też kobieta w kulturze ludowej, ale w bibliotekach będą różne tematy, tak, bo chcieliśmy się pochylić i nad instrumentami ludowymi i nad strojami naszymi tutaj charakterystycznymi dla naszego regionu i chcemy mówić o tych właśnie instrumentach, czyli basy kaliskie, bębny. Chcemy mówić o czepcach, które są tutaj też były właśnie w naszym regionie charakterystyczne, o obrzędach i zwyczajach ludowych, o tej właśnie ludowej mądrości baśni i legend, o pieśniach kaliskich, o tańcach charakterystycznych dla Kaliskiego. Więc tych planów jest sporo, a jednym z tematów rzeczywiście ma być też kobieta w kulturze ludowej. Nie zapominamy o kobietach, także też będziemy podkreślać.
3: Ten rok twórców kultury i sztuki ludowej to także konkursy z bardzo atrakcyjnymi, ładnymi nagrodami. Powiedz, co przygotowaliście, żeby zachęcić mieszkańców regionu do śledzenia tego, co robicie?
4: My jako Wydział Promocji już tutaj u nas w starostwie rzeczywiście wyprodukowaliśmy sporo takich materiałów, gadżetów promujących Rok Kultury i Sztuki Ludowej. On jest oznaczony oczywiście tym naszym specjalnym logo, ponieważ rzeczywiście tak jak było w przypadku bohaterów, mamy dedykowane logo opracowane przez naszą koleżankę z Wydziału. I wśród gadżetów można znaleźć i piękne filiżanki właśnie z logo i też właśnie z akcentami ze strojów ludowych. Na początku roku mieliśmy kalendarz promujący ten rok. Mamy podkładki z pięknymi zdjęciami Tomka Potemkowskiego, też właśnie, które pochodzą z biesiady z estrady folkloru, które odbywały się w latach poprzednich. No i sporo jeszcze gadżetów, torby. Gdzieś na pewno je spotkacie na swojej drodze.
3: A żeby wiedzieć to wszystko, co przygotowaliście, to gdzie szukać informacji, gdzie się dowiadywać, jakie kolejne wydarzenia w następnych miesiącach i te konkursy, w których można wygrać te rzeczy, o których mówiłaś.
4: To znaczy my na bieżąco też wszystko zamieszczamy na naszym fanpage'u Powiatu Kaliskiego na Facebooku, ale oczywiście na stronie Powiatu Kaliskiego mamy też specjalną zakładkę dedykowaną właśnie dla Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej. Tam jest harmonogram wydarzeń na bieżąco aktualizowany, czyli są informacje to, co będzie się działo, to, co się już zadziało, więc tam można śledzić wszystkie właśnie bieżące informacje.
3: To zachęcamy do śledzenia tego, co na stronie Starostwa Powiatowego. My też na pewno na bieżąco będziemy informować o kolejnych wydarzeniach. Najbliższe 16 maja w Rusowie, a ze mną w studiu była Marta Wolarze ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Słowo w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: 107, 106, 105, 104, 103.
16: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czyli jednak jakiś przeciek tuż po godzinie 9 się pojawił, jeśli chodzi o matury z języka polskiego. Do tego tematu wrócimy. Już niebawem kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 13, a tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące. Gorące także na stacjach paliw, jeśli chodzi o ceny. O tym wszystkim posłuchamy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13, a tymczasem w głośnikach Krzysztof Krawczyk.

0: düştü.
1: Reklama. Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 26 stopni, w tej chwili w okolicach 23-24 stopni. Pogodnie, słonecznie, na razie bez opadów. Jeśli takie się pojawią, to tylko lokalnie i tylko wieczorem, podobnie jak i jutro w ciągu dnia. I raczej tutaj mowa póki co o niewielkim prawdopodobieństwie, ale jednak. Do tego słaby wiatr wiejący z południowego zachodu, a warunki biometeo pozostają korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
7: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni, tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
6: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
8: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
6: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
8: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
6: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
9: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
6: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już 4 minuty po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

To OMD na antenie Radia Centrum, 14 minut po godzinie 13. 4 maja w kalendarzu, majówka już za nami, ale jeśli chcecie przedłużyć sobie przyjemne chwile, no to można wybrać się dzisiaj na przykład do Kina Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tak na osłodę poniedziałku jak najbardziej jest to z pewnością jedna z ciekawszych propozycji, bo nie tylko w tym tygodniu na ekranie Diabeł ubiera się u Prady, absolutny filmowy hit i powrót hitu tak naprawdę po 20 latach od pierwszej części tej świetnej amerykańskiej komedii, ale dzisiaj także Kokuho, jeśli dobrze z japońskiego to wymawiam, a tak brzmi tytuł, słuchajcie, japońskiego dramatu, bo dzisiaj przypomnijmy, w poniedziałek, jak w każdy poniedziałek, poniedziałkowy klub filmowy w Kinie Centrum, a więc okazja dla koneserów kina, dla fanów kina, dla tych, którzy lubią o kinie rozmawiać, którzy lubią to kino nieco zgłębiać, ale to jest oczywiście propozycja otwarta dla każdego. To jest film, który na ekranie Kina Centrum dzisiaj w ramach poniedziałkowego klubu filmowego pojawi się na ekranie tradycyjnie o godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej na jeden. Zapraszamy.
3: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklam.

0: 13.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zdarzenia pociągu i samochodu osobowego. Powiemy o spotkaniu z weteranem i aktorem w Pleszewskiej Bibliotece. Będzie też o silnej Bydgoszczy w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdarzenie samochodu i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łąkocinach.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby, pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów, wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zaprasza w piątek na wyjątkowe spotkanie autorskie z Tomaszem Roźniatowskim, młodszym chorążym, weteranem misji w Afganistanie, a także współautorem książki Walkę mamy we krwi.
5: Jest to postać o niezwykle barwnej biografii, łącząca doświadczenie wojskowe z działalnością artystyczną i sportową. Podczas spotkania będzie okazja poznać kulisy jego służby, a także drogę, jaką przeszedł po powrocie do kraju. Tomasz Roźniatowski opowie o wyzwaniach, które ukształtowały jego charakter, a także o tym, jak odnalazł się w zupełnie innej rzeczywistości. Gość biblioteki realizuje się także jako aktor. Niektórzy mogą kojarzyć go z popularnego serialu M jak Miłość, gdzie pokazuje inne, mniej oczywiste oblicze swojej osobowości. Spotkanie w bibliotece będzie w piątek o 18:00 nie tylko opowieścią o trudnych doświadczeniach, ale też inspiracją do działania, przykładem determinacji i odwagi w dążeniu do celu. Wstęp jest bezpłatny, a wejściówki dostępne w wypożyczalni biblioteki. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Stacja Biblioteka Tarcze Mamy w Słowach i zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Drużyna kompletna kontra zespół, w którym był jeden świetnie punktujący zawodnik i reszta bez formy albo z jazdą w kratkę, nie licząc juniorów. Mowa o niedzielnym meczu żużlowców w Ostrowie, gdzie faworyt Metalka z drugiej Ekstraligi, Abramczyk Polonia, pokazała moc na tle słabo spisującego się Munfin Magnusa Ostrów i wygrała 51-39. Szybko właściwie odczytaliśmy warunki torowe, powiedział Radio Centrum kapitan bydgoszczan Szymon Woźniak.
6: Nie wiem, czy jak po swoje, ale na pewno bardzo dobre korekty po próbie toru, już dobre, ale jeszcze za słabe. Po pierwszym biegu już rozpuściliśmy informacje po naszych boksach i jeszcze w biegu juniorskim wiadomo, że chłopacy nie zdążyli, ale już w trzecim biegu było widać, że korekty tam naniesione poszły w dobrą stronę i potem już jakby obraliśmy dobry kierunek i w kolejnych wyścigach dopracowywaliśmy po prostu te nasze ustawienia i cieszymy się, że to dobrze funkcjonowało dzisiaj.
2: Podsumował Radiu Centrum kapitan Polonii Szymon Woźniak. Po czterech kolejkach Munfin Magnus Ostrów z dwoma punktami niespodziewanie zamyka tabelę Metalka ze drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama. Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: A oferty pracy poznamy oczywiście już za moment. Później czas na rekomendacje telefoniczne od tych wszystkich, którzy pracy poszukują. Już teraz przypominam numer telefonu do studia. To 88 400 106 i 4.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 oraz o przesyłanie CV na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Dołącz do firmy Portos, producent przesłon okiennych, zatrudni operatorów, specjalistów i magazynierów. Do wyboru dwie lokalizacje, Kalisz, Kuchary. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Portos, otwórz się na nową pracę. Kontakt telefoniczny 62 505 5205. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@portosrolety.pl.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Jeśli ktoś chciałby złożyć rekomendacje, no to już teraz przypominam, numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: I czas na pierwszą rekomendację telefoniczną od naszej słuchaczki. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry. Podejmę pracę jako osoba sprzątająca, oczywiście na terenie Kalisza i bliskich jego okolic. Podaję numer telefonu 506 309 i 609. Dziękuję pięknie i pozdrawiam Radio Centrum.
0: Dziękujemy. Powtórzę numer telefonu, to 506 309 i 609.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Nasza dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca, a ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 26 stopni, do tego pogodnie, słonecznie i póki co bez opadów, chociaż niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych przelotnych opadów jest w prognozach. Do tego słaby i umiarkowany wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
6: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
7: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
5: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu nisko oprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy między innymi w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Prokurator Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury okręgowej nie pozostawia złudzeń.
9: To przestępstwo ma charakter masowy.
8: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
10: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
8: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
9: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
8: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
5: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty już po godzinie 14. Timbaland w głośnikach One Republic i Apologize.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: czyli dokładnie 45 lat mija dzisiaj od premiery filmu, który został stworzony na miarę naszych możliwości. Chodzi oczywiście o komedię, kultową komedię Kopalni Absurdów PRL-u i jedną z najpopularniejszych jednocześnie polskich komedii w reżyserii Stanisława Barei. Chodzi oczywiście o film Miś, który swoją premierę miał właśnie 4 maja 1980 roku i na ekranach pojawił się później nieco, czyli 45 lat temu i no, to jest, myślę, że też kopalnia cytatów, do których zawsze warto wracać, chociażby ten czołowy cytat.
1: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije.
0: 81 rok, 4 maja. Wtedy takie cudo się pojawiło. Może niektórzy pamiętają, na pewno tę komedię pamięta każdy ich, chociaż raz każdy miał przyjemność zobaczyć. Dzisiaj być może okazja do tego, żeby ją sobie przypomnieć.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Zakupy tylko w Spoe. Danone Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie mowa o porannym wypadku motocyklisty, który wydarzył się w powiecie kaliskim. Zajrzymy także do Skalmierzyckiej Izby Pamięci. Szczegóły informacji z regionu już o godzinie 14.30.

0: 14.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz już Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od porannego wypadku motocyklisty w powiecie kaliskim. Sprawdzimy, jakich przedmiotów obawiają się kaliscy maturzyści, a na koniec zajrzymy do tworzonej w Skalmierzycach Izby Pamięci.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia drogowego, do którego doszło w poniedziałkowy poranek na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Kamieniem na wysokości Beznatki w powiecie kaliskim.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mężczyzna kierujący Audi, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, który jechał z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia obu tych pojazdów. W wyniku zderzenia 26-letni motocyklista został przewieziony do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowa kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą badać policjanci z kaliskiej jednostki.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Maraton maturalny wystartował. Egzamin dojrzałości, choć jest obecny w życiu uczniów szkół średnich przez cały okres ich edukacji, dalej wywołuje pewne obawy, w szczególności wybrane przez nich przedmioty, które muszą w sesji wiosennej zaliczyć.
4: No język polski, raczej język polski, przynajmniej w mojej opinii.
5: A u was?
6: W moim też.
5: Polski.
7: Matematyka.
8: Matematyka, no to nie jest mój konik. To nie jest mój konik.
9: Ja nie mam.
10: Ale co, może 30% się uda?
8: A 30% to może gdzieś wystrzelam, no. Będzie dobrze.
11: Największa obawa, tak, matematyka. No szczególnie na te 30% to ciężko może być.
12: Że będzie trudne.
13: Ale jaki przedmiot najbardziej taki?
12: Najbardziej...
13: Zapuczający?
12: No polskiego się obawiam, rozszerzonego oczywiście, biologii, bo tu wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się spotka, ale jestem dobrej myśli.
2: Powiedzieli Radiu Centrum kaliscy maturzyści, a na polskim tematy rozprawki dotyczyły pracy w naszym życiu oraz postrzegania nas przez innych. A cała redakcja Radia Centrum trzyma kciuki i życzy tradycyjnie połamania piór na dalszych przedmiotach.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc. Ten jest pasjonatem lokalnej historii.
14: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy, także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz z restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
2: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.
15: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: 11 minut zostaje do godziny 15, a jeszcze w tym tygodniu w bibliotece w Pleszewie będzie okazja do spotkania z młodszym chorążym, z weteranem, z uczestnikiem misji w Afganistanie, z współautorem książki Walkę mam we krwi, ze sportowcem, z muzykiem, z aktorem. I tutaj niespodzianka, chodzi o jedną osobę. Tak, to te wszystkie role w jednej postaci, a chodzi o Tomasza Tomasz Rożniatowski, tak, dokładnie, Tomasz Rożniatowski, który będzie gościem biblioteki, stacji Biblioteka już w najbliższy piątek, 8 maja o godzinie 18, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew, ulica Kolejowa 1, darmowe wejściówki do odbioru w wypożyczalni, więc śmiało można stwierdzić, że zapowiada się kolejne bardzo ciekawe spotkanie.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama. Wesołe miasteczko w Ostrowie przy Placu Strzeleckim od 25 kwietnia do 10 maja. Autodrom, dmuchańce, Eurobungee, kolejka górska, karuzele. Zapraszamy!
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski teraz w okolicach 25 stopni i to już prawie maksymalna temperatura na dzisiaj, do 26 jeszcze słupki rtęci mogą w regionie wskazać do tego pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym i umiarkowanym wiatrem wiejącym z zachodu. Nieco więcej chmur może pojawić się wieczorem, w nocy niewielkie prawdopodobieństwa wystąpienia przelotnych opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska, 7-latek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec 7-latka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
6: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
5: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
5: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
8: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
5: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 4 minuty po godzinie 15. Być może dla niektórych poniedziałek w pracy to już przeszłość, albo do końca pracy pozostało naprawdę całkiem niewiele. Przy takiej muzyce ten czas minie wam naprawdę szybko. Ed Sheeran w głośnikach Yazizam. Hey!

0: nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
1: Reklama.

0: 13 minuty po godzinie 15 doda pamiętnik szczyt naszej radiowej listy przebojów. Pamiętajcie, że możecie głosować cały czas na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.
0: A ja czytam właśnie w mediach społecznościowych na profilu kaliskiego łowcy burz Mateusza Pietrzaka, że to może być całkiem ciekawy pogodowo tydzień. O ile za nami przepiękna pogodowo absolutnie majówka, no to to, co będzie działo się w tym tygodniu, to będzie między innymi, fachowo to nazwijmy, wyparcie bardzo ciepłych mas powietrza i przechodzenie wielkoskalowych lub konwekcyjnych opadów tym samych burz, a więc majowe burze mogą, choć nie muszą, czekać nas w tym tygodniu, w pierwszym tygodniu maja. Tak to może wyglądać. No cóż, zobaczymy. Być może jeszcze w tym tygodniu zagrzmi. Tymczasem Ace of Base.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Zakupy tylko w Spoe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Fakty warte uwagi z regionu już za kilka chwil o 15.30. Powiemy m.in. o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem, to w naszym regionie. Także wyjedziemy nad ulice i drogi regionu, sprawdzając obecne aktualne utrudnienia. To tuż po wiadomościach po 15.30.

0: 15.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zderzenia pociągu i samochodu osobowego. Powiemy o międzynarodowym projekcie zakończonym w Ostrowskim 2 Melo. Będzie też o silnej Bydgoszczy w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zderzenie samochodu osobowego i pociągu osobowego relacji Białystok-Wrocław Główny w powiecie ostrowskim. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę 3 maja około 18 na przejeździe kolejowym w Łękocinach.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem marki BMW wjechał na prawidłowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, doprowadzając do zderzenia się z nadjeżdżającym pociągiem. Samochodem podróżowały dwie osoby. Pasażerka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca nie odniósł poważnie obrażeń. Podróżującym oraz załodze pociągu nic się nie stało,
2: powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na czas działań dochodzeniowo-śledczych i porządkowych zablokowano ruch pociągów. Wprowadzono komunikację zastępczą dla części pociągów. Pociągi Intercity kierowane były na objazd przez Jarocin.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W drugim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim zakończono międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus Plus. Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury. Program realizowano od początku tego roku.
5: Celem programu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zrealizowano łącznie 4 wyjazdy zagraniczne. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele. W tej części odbyły się 3 wyjazdy nauczycielskie, w których każdorazowo uczestniczyło po 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. 2 z nich miały miejsce w Stambule, a 3 w Pradze. Podczas wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach obserwacyjnych, poznając nowoczesne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i zagadnień związanych ze zrównoważoną energią. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Kulminacyjnym etapem projektu był wyjazd uczniów do tureckiej Antalii, który odbył się w dniach od 15 do 22 kwietnia. W wyjeździe uczestniczyło 12 uczniów liceum wraz z 3 nauczycielami. Program obejmował warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. ochronie środowiska, zmianom klimatycznym oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, rozwijali kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne, a także tworzyli własne projekty ekologiczne. Istotnym elementem wszystkich wyjazdów było również poznawanie kultury krajów partnerskich, co sprzyjało budowaniu otwartości, tolerancji oraz kompetencji międzykulturowych. Projekt był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Drużyna kompletna kontra zespół, w którym był jeden świetnie punktujący zawodnik i reszta bez formy albo z jazdą w kratkę, nie licząc juniorów. Mowa o niedzielnym meczu żużlowców w Ostrowie, gdzie faworyt Metalka z drugiej Ekstraligi Abramczyk Polonia pokazała moc na tle słabo spisującego się Munfina Magnusa Ostrów i wygrała 51-39. Szybko właściwie odczytaliśmy warunki torowe, powiedział Radiu Centrum kapitan Bydgoszczan Szymon Woźniak.
6: Nie wiem, czy jak po swoje, ale na pewno bardzo dobre korekty po próbie toru, już dobre, ale jeszcze za słabe. Po pierwszym biegu już rozpuściliśmy informacje po naszych boksach i jeszcze w biegu juniorskim wiadomo, że chłopacy nie zdążyli, ale już w trzecim biegu było widać, że korekty tam naniesione poszły w dobrą stronę i potem już jakby obraliśmy dobry kierunek i w kolejnych wyścigach dopracowywaliśmy po prostu te nasze ustawienia i cieszymy się, że to dobrze funkcjonowało dzisiaj.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Polonii Szymon Woźniak. W zespole z Ostrowa kapitalne zawody pojechał Duńczyk Frederik Jakobsen, autor 16 punktów. W 6 wyścigach walczyli juniorzy, w kratkę jechał Gleb Czugonow, a najbardziej zawiedli byli mistrzowie świata Chris Holder i Tai Wuffinden. Po 4 kolejkach Munfin Magnus Ostrów z 2 punktami niespodziewanie zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Nie wszyscy kierowcy po majówce wrócili za kółko, ale znacząca część z nich tak, i widzimy to właśnie w takich godzinach, o takiej porze, kiedy mamy szczyt komunikacyjny w mieście. W Kaliszu tych samochodów najwięcej już, chociażby w okolicach Ronda Ptolemeusza, jadąc ulicą Częstochowską, ale sporo ich także na znacznej długości Alei Wojska Polskiego. W szczególności przy takich miejscach jak skrzyżowanie z Poznańską, czy dojazd Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Podobnie tłoczno na Złotej, na Dobrzeckiej w kierunku Ronda Dobrzec, ale także chociażby samo centrum, Aleja Wolności, Cukienicza, Kolegialna. Tutaj ten ruch wciąż duży. W Ostrowie Wielkopolskim spory ruch na Odolanowskiej, na Kościuszki, na Chopina, Piłsudskiego, czy chociażby na ulicy Limanowskiego. Jeśli chodzi o trwające prace drogowe w Kaliszu, przypomnijmy o remoncie ulicy Sulisławickiej, ale sporo dzieje się także na drodze krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Jadąc z Kalisza w stronę Opatówka, już od Zdun właściwie wpadamy na jezdnię, która troszkę została już zjedzona przez maszyny, więc będzie nam ten asfalt pod kołami dość głośno szumiał, ale to nie jest największy problem dla kierowców. Korki i trwające prace, postępujące cały czas prace, są raczej tym największym problemem. Tam zwężenie, ograniczenie prędkości również i wciąż bieżące zmiany w organizacji ruchu drogowego. Możecie natrafić chociażby na ruch sterowany wahadłowo. Mamy też pracę chociażby już w samym Opatówku. W Ostrowie Wielkopolskim także przebudowa ulicy Klasztornej i przebudowa na ulicy Leduchowskiego. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Kiedy słyszymy takie słowo jak cła i takie nazwisko jak Trump, to właściwie już tracimy uwagę, bo to jest temat, który, szczerze mówiąc, zdążył nam się osłuchać, ale amerykański prezydent nie odpuszcza i Donald Trump ogłasza kolejną podwyżkę ceł na samochody i ciężarówki importowane z Europy do Stanów Zjednoczonych do 25% na tę chwilę. Podwyżka ceł wpłynie na producentów i dostawców z Europy, w tym koncerny posiadające fabryki w Stanach Zjednoczonych oraz firmy importujące auta. Decyzja dotycząca ceł wpisuje się w trwający wciąż konflikt handlowy między Stanami a Europą.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: To teraz zespół z Europy. YouTube w głośnikach.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Zaglądamy do niepublicznego przedszkola we wtorku.
2: Co to jest złość?
3: Denerwowanie się.
4: Bić się.
2: A wolno się bić?
4: Nie.
3: Dubać.
2: Jak się potupię, to przechodzi ta złość?
3: Tak.
4: Ktoś się z kimś pokłócił.
2: I wtedy jest zły?
4: Tak.
2: Co to jest złość, ty nam powiesz?
4: Gniewanie.
2: A jak się pozbyć takiego gniewania?
4: Dłupać nogami.
5: Sy muszę się pogodzić. Sy muszę sobie podać rękę.
2: Aha, to świetnie. To wtedy się walczy ze złością?
5: To wtedy złość minie.
1: Czyli, drodzy kierowcy, jak ktoś teraz stoi w korku i trochę go to denerwuje, potupcie sobie. To według najmłodszych pomaga.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: podsumowanie majówki na drogach i na górskich szlakach. Niebawem kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
7: Nie do wiary.
8: Odzież używana na kilogramy?
6: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie. Od poniedziałku 4 maja w Ostrowie.
8: Trzeba się tam wybrać.
9: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top. Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14. Pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
2: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Uwaga, kierowcy, miejscowość Józefów. Jadąc w kierunku Kalisza, napotkacie na poboczu zepsutą ciężarówkę, która w tej chwili jest naprawiana, co powoduje pewne utrudnienia. Warto zachować ostrożność i stanowczo zwolnić, bo to jest też informacja od naszej słuchaczki z trasy, od słuchaczki Marleny. Marleno, gorąco pozdrawiamy, za informację dziękujemy. Także raz jeszcze powtórzę, Józefów w kierunku Kalisza, ciężarówka na poboczu w tej chwili naprawiana, może to powodować pewne utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A już teraz czas sprawdzić najświeższe prognozy pogody.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
11: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Pogoda na dziś.
0: Po bardzo pogodnym i słonecznym dniu teraz nieco chmur już pojawia się na niebie nad południową Wielkopolską. Na termometrach w tej chwili w okolicach 26 stopni, a więc to jest już na dzisiaj temperatura maksymalna. Nocą temperatura najniżej ma spaść do 13 stopni, więc noc także zapowiada się już dość ciepła. Słaby wiatr wieje z zachodu, więcej chmur, kiedy pojawi się wieczorem i jutro, może spowodować także wystąpienie lokalnych przelotnych opadów deszczu. Mowa tutaj bardziej o konwekcyjnych opadach, więc nie wszędzie te opady mogą się pojawić i prawdopodobieństwo póki co niewielkie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
11: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
1: Właśnie minęła
0: 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
12: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
13: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
14: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. wszystkie. Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
15: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
16: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
17: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
12: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
18: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
12: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
19: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
12: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
20: Kursy walut.
0: Euro w tej chwili 4 zł i 25 groszy, średni kurs dolara amerykańskiego 3 zł i 63 grosze, franka szwajcarskiego 4 zł i 64 grosze, a funta brytyjskiego 4 zł i 92 grosze.
20: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. Enigmatyczny tytuł na początek tej godziny, 4 minuty po godzinie 16. Gramy dalej, w kolejce już Coldplay. Będzie także Lenny Kravitz, warto zostać z nami.

0: To Lenny Kravitz na leniwe poniedziałkowe popołudnie. Mam nadzieję, że już po pracy. Maturzyści już na pewno po maturze z języka polskiego. Podstawa z tego przedmiotu już za nami. Jutro o godzinie 9 z kolei wystartuje matura z matematyki. Jak wam poszło? Możecie śmiało dać znać. Pewnie teraz sprawdzają uczniowie, maturzyści, jak poszło. A mi od lat w sumie imponuje przykład jednego z bardzo, bardzo wyluzowanych maturzystów.
1: Czy pierwszy byłem, poszło mi, no dobrze, tylko tej rozprawki nie pisałem, nie na moją głowę to.
2: A dlaczego? Tak nawet nie próbowałeś?
1: Nie, troszeczkę mi się nie chciało.
2: No, a długo się przygotowywałeś?
1: Nic, ja miałem wczoraj sobie lektury jakieś powtórzyć, ale pomyślałem, że rano to zrobię i tego nie zrobiłem.
0: No i takiego luzu wam życzę, maturzyści, oczywiście, ale przy okazji także życzę spektakularnych sukcesów.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: stracony czas.
1: Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 22 minuty po godzinie 16, niebawem, bo już o 16.30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. Powiemy m.in. o sukcesie kaliskich szczypiornistów i przypomnimy później już po wiadomościach także o bieżącej sytuacji na drogach. Ja już teraz przypomnę, że w Józefowie jadąc w kierunku Kalisza ruch trochę wolniejszy. Tam ciężarówka na poboczu trwa naprawa, więc jedźcie ostrożnie, a szczegóły informacji z dróg także już niebawem na antenie Radia Centrum.

0: 16.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Język polski, matematyka, język obcy. Wystartują matury. Będzie o nowojorskim jazzie w Pleszewie, a na koniec o wygranej, która daje możliwości.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się maturalny maraton. W Kaliszu możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości ma niemal 1750 absolwentów szkół ponadpodstawowych.
4: Oczywiście tradycyjnie obowiązkowe przedmioty, czyli polski, matematyka, język obcy w zakresie podstawowym i bardzo często właśnie jest wybierany język obcy jako rozszerzenie, więc jeśli odpowiedź tutaj na najpopularniejszy przedmiot w rozszerzeniu, to bardzo często jest to właśnie język angielski, ale rozszerzony, ale często też jest wybierana geografia i tutaj już tradycyjnie od kilku lat przedmioty cieszą się dużym powodzeniem. Oczywiście matura to nie tylko egzaminy pisemne, ale też jeszcze egzaminy ustne właśnie z języka polskiego i z języka obcego również.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Część pisemna egzaminu maturalnego 2026 odbędzie się w terminie od 4 do 21 maja. Natomiast część ustną zaplanowano od 8 do 30 maja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Setki klubów, niezliczone koncerty, dziesiątki muzyków od początkujących przez amatorów po gwiazdy sceny i tysiące fotografii. Z okazji przypadającego 30 kwietnia Międzynarodowego Dnia Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie otwarto wystawę fotografii Katarzyny Idzikowskiej. Polki, która rzuciła pracę w korporacji i ostatnie 10 lat spędziła w Nowym Jorku. Miasto wybrała bardzo świadomie. Jej celem było fotografowanie jazzu.
5: Przez 10 lat wypracowałam sobie kontakty i znajomości. Chodziłam do tych klubów jazzowych za darmo, więc mogłam zaliczyć nawet 2-3 koncerty dziennie. Zawsze powtarzam, że gdy widzowie patrzą na moje zdjęcia, to mam nadzieję, że czują rytm. I poprzez te zdjęcia chciałam oddać klimat, tą interakcję muzyków z muzykami, z publicznością, która, mam wrażenie, tworzy klimat na tych zdjęciach. Energia tego miasta, też te zdjęcia uliczne, też oddaje specyficzny klimat Nowego Jorku.
2: Powiedziała Radiu Centrum w czasie wernisażu wystawy Katarzyna Idzikowska. Wystawa That New York City Jazz Babe otrzymała pierwsze miejsce International Photography Awards 2022 oraz Grand Prix Jazz World Photo 2020. Teraz można oglądać ją w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc. Netland MKS Kalisz pokonał MMTS Kwidzyn i będzie walczyć o piąte miejsce na koniec tego sezonu Orlen Superligi Mężczyzn. W pierwszych 20 minutach sobotniego spotkania rozegranego przez kaliskich szczypiornistów na wyjeździe gra była bardzo wyrównana i chociaż podopieczni Rafała Kuptela kilka razy wychodzili na prowadzenie, to gospodarze ich doganiali. O wyniku tej części spotkania zdecydowało ostatnie 5 minut, w których Kwidzyn nie istniał w ofensywie i zdobył tylko jedną bramkę przy kilku celnych trafieniach MKS-u autorstwa Jakuba Morynia i Dawida Molskiego. W ten sposób na tablicy do przerwy było 20-15 dla Kalisza. Po powrocie na boisko gospodarze zdobyli dwie bramki, co rozbudziło ich nadzieję, ale w kolejnych minutach zanotowali zastój wykorzystany przez rozpędzonych Kaliszan, którzy kontrolowali sytuację na boisku oraz przewagę z pierwszej połowy, kończąc spotkanie wynikiem 35-28.
6: Na pewno mecz walki. Bardzo zależało nam na tym zwycięstwie, ponieważ mieliśmy niewyrównane rachunki z Kwidzynem, z którym przegraliśmy bezpośrednią walkę o miejsce szóste. Co do meczu, no myślę, że mecz od 15 minuty pod naszą kontrolą. Później utrzymywaliśmy wynik na 5-6 bramek i do końca już wydaje mi się, że było dość spokojnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Kołodziejczyk, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Wygrana w Kwidzynie dała piłkarzom ręcznym Netland MKS Kalisz możliwość gry o piąte miejsce. Zagrają oni na wyjeździe, a ich przeciwnikami będzie Chrobry Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Miejscowość Józefów, ciężarówka na poboczu w kierunku Kalisza. Tam uważajcie, jedźcie ostrożnie. Mamy także cały czas szczyt, jeśli chodzi o natężenie ruchu drogowego. Jak informujecie o tej porze, spory ruch na Alei Wojska Polskiego, w szczególności w okolicach skrzyżowania z ulicą 3 Maja czy ulicą Złotą, a także przy dojeździe Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Mamy też spory ruch w dalszym ciągu w samym centrum miasta, Aleja Wolności, Sukiennicza czy chociażby ulica Podmiejska, okolice Ronda Westerplatte, także w stronę Ronda Dobrzec i od Ronda Korczaka. Mamy także w Kaliszu gdzieniegdzie trwające prace drogowe, to chociażby remont ulicy Sulisławickiej. Prace cały czas postępują i tam dużo się dzieje na drodze krajowej numer 12 Kalisz-Opatówek. Już zdarta wierzchnia warstwa asfaltu, jadąc z Kalisza już od Zdun w stronę Opatówka. Tam w związku z tym oczywiście z ograniczenia prędkości i utrudnienia w godzinach szczytu możecie spodziewać się korków. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, także przebudowa ulicy Leduchowskiego, a za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa, Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Nie był to bezpieczny czas na drogach. Zginęło w wypadkach 20 osób, aż 321 zostało rannych. Policjanci zatrzymali łącznie 1337 pijanych kierowców. Niechlubny to bilans, jeśli chodzi o przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, co wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy. Takich zatrzymań odnotowano 244. Poza obszarem zabudowanym było ich 113. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 22 minuty 17.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I jeszcze ważne przypomnienie dla seniorów, dla osób starszych, często mieszkających samotnie, którzy na co dzień potrzebują pomocy w pewnych sprawach. Wydawałoby się dla niektórych sprawach prozaicznych, takich jak nieszczelny cieknący kran, zepsute klamki, cieknąca rura, zatkany odpływ. Do takich zadań najlepszy jest złota rączka, czyli człowiek, który potrafi wiele takich drobnych usterek naprawić, wymienić żarówkę, powiesić półkę. Jeśli z takiej pomocy chcecie skorzystać, no to przypomnę, że w ramach programu finansowanego z budżetu miasta Kalisza cały czas do waszej dyspozycji jest Złota Rączka. Program nazywa się Złota Rączka dla seniora, czyli bezpłatna usługa, z której takie osoby, jak wymieniałem, mogą skorzystać, a wystarczy zadzwonić i zgłosić taką potrzebę w poniedziałki, środy i piątki. Takie zgłoszenia są przyjmowane od godziny 13 do godziny 17. Przypomnę, numer telefonu to 669 227 724 i powtórzę, 669 227 724.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Polska podpisze z Wielką Brytanią trakt o obronności. Znana jest już data. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 17. Będzie także zapowiedź załamania pogody. Początek już jutro. A ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Jeszcze przy dobrej pogodzie. Damian Kliniński. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru, dobrego popołudnia. Po godzinie 17 będzie z Wami Mariusz Bazela. A ja zdradzę Wam jeszcze prognozę pogody. To już o godzinie 17.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: 26 stopni w tej chwili na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Cieplej dzisiaj już nie będzie. Nocą temperatura spadnie najniżej do 13 stopni. W tej chwili pogodnie, niewiele chmur, wciąż zatem słonecznie. Słaby wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie powoli spada. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo jeszcze tego wieczoru wystąpienia konwekcyjnych, czyli lokalnych, miejscowych opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 17.
2: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
5: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Mirjam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
5: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
7: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
5: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
8: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
5: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
5: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dawid Podsiadło, nie tylko na ten sezon, na te minione i te na te przyszłe. Jego nowe nagranie nosi tytuł właśnie Sezon jest zapowiedzią czegoś większego, o czym z pewnością będziemy Was informować. Teraz prawie 8 minut po 17. Poniedziałkowe popołudnie i część wieczoru tego wczesnego i późnego spędzimy razem. Mariusz Bazyla, witajcie.

0: Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro. Zapraszamy od 4 maja.
1: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Reklama.

Jak dobrze, że to next summer, to jeszcze wszystko przed nami. Póki co czwarty dzień maja, matury, język polski już poza maturzystami i tak powoli myślami już sięgają do wtorkowego poranka, kiedy będą pisać maturę z matematyki. Trzymamy kciuki jak zwykle za tegorocznych maturzystów, za ich rodziców. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wszystko będzie okej. Okay.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od obywatelskiego zatrzymania na stacji benzynowej. Zdaniem świadków to osoba na stanowisku kierowniczym w starostwie powiatowym w Kaliszu. Zajrzymy do Izby Pamięci w Nowoskalmierzycach, a na koniec powiemy o postawieniu się wicemistrzom Polski.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Obywatelskie zatrzymanie w powiecie kaliskim. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 3 maja około godziny 22 na stacji paliw w Brzezinach. Jak wynika z relacji słuchaczki Radia Centrum będącej świadkiem zdarzenia, osoby będące klientami punktu ujęły kierowcę, który ich zdaniem był pod wpływem alkoholu, a następnie przekazały mężczyznę policji. Według naszej słuchaczki zatrzymany zawodowo związany jest ze starostwem powiatowym w Kaliszu. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że może to być sekretarz powiatu. Radio Centrum skontaktowało się w tej sprawie ze starostą kaliskim Janem Adamem Kłyszem.
2: Informuję, że pan sekretarz jest dzisiaj na urlopie. Nie mam żadnych innych informacji dotyczących tego, co działo się wczoraj, czy też w inne dni długiego weekendu. Jeżeli tylko będę miał jakiekolwiek informacje, oczywiście oficjalne, to oczywiście to skomentuję.
1: Jak ustaliliśmy, sekretarz wziął w poniedziałek urlop na żądanie. Okoliczności zdarzenia oraz stan trzeźwości kierowcy mają zostać zweryfikowane w toku postępowania.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zbierają pamiątki historyczne i tworzą wyjątkową przestrzeń do ich eksponowania, a mowa o Skalmierzyckiej Izbie Pamięci, która powstaje pod czujnym okiem Aleksandra Liberta, wiceburmistrza Nowych Skalmierzyc i pasjonata lokalnej historii.
3: To jest takie moje oczko w głowie, tak naprawdę każdą wolną chwilę wykorzystuję właśnie na to, żeby tego typu historie wydobyć, żeby tego typu historie właśnie pokazać naszym mieszkańcom. My tych pamiątek szukamy, także po kolekcjonerach, także po aukcjach internetowych, ale co jest też cenne, mieszkańcy też jakieś drobiazgi nam przynoszą. Mamy chociażby talerz z restauracji dworcowej, dla nas tak naprawdę relikwia. Mamy też szafę dworcową, mamy kufer, który też tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy oryginalną dachówkę, która miała służyć jako taki element zapasowy.
1: Powiedział Radiu Centrum Aleksander Libert, a Skalmierzycka Izba Pamięci będzie funkcjonować w Centrum Aktywności Społecznych Kolejarz w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mostowej 1A. Jej otwarcie zaplanowano na 16 maja. Zdziesiątkowani kontuzjami, a postawili się potędze. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowia, którzy w niedzielny wieczór w półfinale play-off Orlen Superligi długo walczyli jak równy z równym z wicemistrzem Polski Industrią Kielce. W pierwszej połowie prowadzili różnicą 2 bramek, a do przerwy był remis 15-15. W drugiej części faworyt przycisnął w obronie, przeprowadził kilka zabójczych kontrataków i kontrolował do końca mecz. Szkoda przestrzelonych rzutów karnych, powiedział Radiu Centrum Patryk Marciniak.
4: Pierwsza połowa naprawdę można było nas oklaskiwać, patrząc na to, jakim składzie tego poszliśmy, bardzo osłabionym, ale no, nie mieliśmy ze stosowania nic. Tak dostałem 10 minut. Myślę, że pokazałem się okej. Ja jestem z siebie zadowolony, jeszcze mogło być lepiej, ale trzeba trzymać siły na mecz o brąz.
5: Te rzuty karne, bo dzisiaj jak nie trafiłeś pierwszego, poprawiłeś go, a potem ty nie trafiłeś, koledzy podchodzili. Brakowało Kamila Adamskiego do tych 7.
4: No dzisiaj jakaś klątwa karnych była. Być może brakowało Kamila, ale no co, no może był inny wynik, może nie, tego nie wiemy, ale no będziemy to szlifować, bo być może to się w tym sezonie jeszcze przyda.
1: Powiedział Radio Centrum Patryk Marciniak. Ostatecznie Industria Kielce wygrała w Ostrowie 34-26. MVP meczu kibice uznali bramkarza Jakuba Zimnego. Drugi półfinał zaplanowano w piątek w Kielcach. Trudno jednak tam spodziewać się innego wyniku niż pieczęci wicemistrza kraju na awansie do finału play-off Orlen Superligi.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych, Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Majowy weekend za nami, poniedziałek rozkręca się dość powoli, to też można zauważyć na ulicach Kalisza. Oczywiście w godzinach szczytu ten ruch jest spory, natomiast momentami mniejszy. Przypomnijmy więc przy okazji o tym, że ciągle na odcinku drogi krajowej 12 Kalisz-Opatówek prace remontowe, one potrwają do końca roku. Tym razem rogatka w Opatówku. Tutaj prace z pobocza przeniosły się na jezdnię. Ruch wahadłowy. Drogowcy kierują ruchem Na tym odcinku rozkopane pobocza, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach jezdni, więc należy uważać. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa klasztornej na odcinku od Strzeleckiej do granicy z Wysockiem, zwężenie i ograniczenie prędkości oraz przebudowa ulicy Leduchowskiego. Natomiast w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu. Tutaj prace potrwają do 30 października bieżącego roku.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.

0: Reklama.
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: This Love i Maroon 5. Do 18 pozostało jeszcze 16 minut. To może migawka prosto z listy.
1: Lista przebojów top 30.

0: Początek matur oraz ceny paliw i autogazu zdeterminują wiadomości tuż za 6,5 minuty, a więc o 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Bo miłość jest wiem.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Zdaniem synoptyków noc pod znakiem zachmurzenia dużego i większych przejaśnień oraz rozpogodzeń, ale w niektórych miejscach Wielkopolski mogą się zdarzyć jakieś opady deszczu. Nad ranem temperatura spadnie do około 13 stopni. W ciągu dnia będzie zachmurzenie duże i całkowite. Jutro także możliwe są jakieś deszczowe epizody, także w naszym regionie. Na termometrach jutro maksymalnie do 25 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany północno-wschodni. Ale uwaga, w czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 18.
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
7: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
6: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
8: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
6: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
6: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
10: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
6: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
12: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
11: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Klubowe rozgrywki na finiszu w Europie. Trzeba szybciutko dokończyć sezon, no bo już niebawem zaczynają się Mistrzostwa Świata. Będzie o czym mówić, będzie co oglądać, chociaż żal, że bez biało-czerwonych. 7 minut po 18:00.

0: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

4 dzień maja, dzisiaj dzień hutnika, dzień strażaka, nic dziwnego, Florian w kalendarzu, także Antonia, Antonina, Damian, Grzegorz, Michał, Monika, Pelagia, Tekla, Teodora, Władysław i Władysława. Wszystkiego najlepszego wszystkim hutnikom i strażakom. Podziękowania strażakom, szczególnie za to, że w momentach, kiedy jest zagrożenie i najbardziej was potrzebujemy, jesteście panie i panowie, dziękujemy.

0: ładnie nam to nagranie gra. W poniedziałkowe popołudnie Charlie Puth i Kenny G na saksofonie. Nagranie nosi tytuł Cry. Minęła 18:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od obaw tegorocznych kaliskich maturzystów. Powiemy o niebezpieczeństwach czyhających na kierowców na remontowanej DK36, a na koniec zachęcimy do gry w siatkówkę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rozpoczyna się coroczny maraton maturalny, egzamin dojrzałości. Choć jest obecny w życiu uczniów szkół średnich przez cały okres ich edukacji, dalej wywołuje pewne obawy. W szczególności wybrane przez nich przedmioty, które muszą w sesji wiosennej zaliczyć.
3: No język polski, raczej język polski, przynajmniej w mojej opinii.
4: A u was?
5: W moim też. Polski.
6: Matematyka.
7: Matematyka, no to nie jest mój konik. To nie jest mój konik.
8: Nie mam. Ale co, może 30% się uda?
7: Ale 30% to może gdzieś wystrzelam, no. Będzie dobrze.
9: Największa obawa, tak, matematyka. No szczególnie na te 30% to ciężko może być. Że będzie trudne.
10: Ale jaki przedmiot najbardziej taki?
9: Najbardziej...
10: Zapuczający?
9: No polskiego się obawiam, rozszerzonego oczywiście, biologii, bo tu wiadomo, nigdy nie wiadomo, co się spotka, ale jestem dobrej myśli.
2: Powiedzieli Radio Centrum kalisty maturzyści, a cała redakcja Radio Centrum trzyma kciuki i życzy tradycyjnie połamania piór.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Niebezpieczne sytuacje na remontowanej drodze krajowej 36 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z słuchaczy Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej alarmuje. Podczas prac remontowych jego samochód został uszkodzony przez ciężarówkę ekipy budowlanej, a tuż przed maską spadł kamień ważący 30 kg. Kierowca relacjonuje również, że tymczasowa sygnalizacja świetlna działała przez aż 7 minut w jednym cyklu.
11: Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o bezpieczeństwo na odcinku Ostów Wielkopolski – Lamki – Fabryka. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Alina Cieślak podkreśliła, że wykonawca prac zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Każdy etap robót ma zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, a strefa budowy jest odpowiednio wygrodzona i oznakowana. Rzeczniczka zapewnia też, że codzienny nadzór nad placem budowy prowadzą inspektorzy inwestorskiego nadzoru, którzy sprawdzają zgodność prac z dokumentacją i zasadami BHP. Kontrole są prowadzone zarówno rutynowo, jak i niezapowiedzianie, także nocą. GDD KIA zapewnia, że wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, spadające elementy czy wymuszanie pierwszeństwa przez pojazdy budowy są traktowane bardzo poważnie. Wykonawca może zostać ukarany finansowo, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymane mogą zostać prace. Na pytanie o 7-minutowy czas oczekiwania na światłach tymczasowych rzeczniczka wyjaśnia, że nie ma sztywnych przepisów określających maksymalny czas. Cykl świateł jest obliczany tak, by bezpiecznie oczyścić odcinek ruchu wahadłowego przed zmianą kierunku. Kierowcy, którzy chcą zgłaszać nieprawidłowości na drogach krajowych, mogą skontaktować się całodobowo z punktem informacji drogowej lub zgłaszać uwagi przez serwis mapowy GDD KIA. Generalna Dyrekcja zapowiada również dodatkowe kontrole oznakowania i weryfikację cykli świateł na problematycznym odcinku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Klub MUX Jantar Kalisz łączy siły i zaprasza dzieci do rozpoczęcia przygody z siatkówką. Kaliski Jantar, który od wielu lat szkoli dzieci w mini siatkówce wraz z klubami UKS 17 Kalisz, MUX Amber Kalisz oraz UKS Augustynki Kalisz rozpoczynają nabór do nowych drużyn. Jednocześnie pierwszym krokiem tej współpracy było wystawienie jednej drużyny młodziczek na turnieju we wrześniu, gdzie kaliszanki zajęły pierwsze miejsce. O szczegółach powiedział Radiu Centrum prezes i trener klubu Jantar Kalisz Andrzej Pucień.
12: Zapraszam na zajęcia sportowe z siatkówki dla dzieci już od drugiej klasy, czyli szkoły podstawowej. To jest rocznik 2017, 2018, 2015, 2016, czyli te klasy druga, trzecia, czwarta. To są młodzi adepci, którzy uczą się tego rzemiosła, ale przy tym się bawią. Właściwie zabawa poprzez sport. I to jest najważniejsze. I tutaj zapraszam rodziców, bo to jest wyzwanie dla rodziców, żeby przyprowadzić na te zajęcia.
2: Zajęcia dla młodych adeptów siatkówki odbywają się w poniedziałki i środę od 16:30 do 18:00 w hali międzyszkolnej przy ulicy Długosza. Warto dodać, że klub Jantar już przygotowuje obóz sportowy dla swoich podopiecznych, który zaplanowano w lipcu w Kotlinie Kłodzkiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Siatkówka to świetna sprawa i fajna dyscyplina sportu, gdzie można realizować swoje sportowe ambicje. Polecam wszystkim. 25 minut pozostało do godziny 19. To wszystko od Agnieszki Walczak w serwisach lokalnych. A po 19, jako że poniedziałek, więc dzisiaj zapraszamy na magazyn sportowy. A skąd ta chrypa?

Copacabana, Barry Manilow, słynna plaża w Rio była kilka dni temu świadkiem wielkiego występu Shakiry. Bezpłatny koncert zgromadził zdaniem lokalnych władz prawie 2 miliony widzów. Audytorium było liczne i z dużą przyjemnością wysłuchało największych hitów artystki. Wśród nich pewnie znalazło się również i to nagranie. Na Copacabana w sam raz.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: To w tym roku mija już 25 lat, odkąd zachwyciliśmy się tą piosenką TTO i Come Along.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Zarówno nocą, jak i w ciągu dnia nie zabraknie chmur. Na termometrach najniżej temperatura nad ranem do około 12-13 stopni, jutro maksymalnie do 25. Nie wykluczano jednak, są według synoptyków opady deszczu tu i ówdzie w Wielkopolsce. U nas tak to średnio w tym momencie wygląda, ale wszystko z upływem czasu może się zmienić. Wiatr będzie słaby i umiarkowany północno-wschodni w czasie burz, które też mogą wystąpić, porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
0: Właśnie minęła 19.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscem i chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
4: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
7: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
8: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
4: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
9: zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
4: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów Jannik Sinner właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
11: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
10: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tadej oczywiście również pojedzie, no i grono wszystkich znakomitych zawodników, którzy będą chcieli Słoweńcowi w tym roku pokrzyżować szyki na trasie Tour de France. A Paul Sexas, kto wie. 6 minut po godzinie 19:00, wiadomości sportowe, także te nasze lokalne w magazynie Kwadrans po 19:00.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Czas na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych na antenie Radia Centrum, jak w każdy poniedziałek o 19.15. Tomasz Michalak, witam i zapraszam. Dzisiejszy magazyn rozpoczniemy od piłki ręcznej, będziemy mówić o półfinałach play-off Orlen Superligi, o meczu Rebut KPR Ostrowi, a także o wygranym spotkaniu Netland MKS-u Kalisz. W drugiej części magazynu sportowego zajrzymy na ostrowski tor, gdzie ekipa z Ostrowa musiała uznać wyższość rywala, który był w tym meczu faworytem. Polonia Abramczyk pokonała Munwin Magnusa Ostrów. W programie dziś także koszykówka i przegrana Stali Ostrów w ostatniej sekundzie spotkania w Sopocie. Zajrzymy także do koszykarskiego Pleszewa, gdzie zawodnicy KS Kosza Pleszew walczyli w ćwierćfinałach play-off o awans do pierwszej ligi. W trzeciej części magazynu sukcesy ostrowskich speedrowerzystów, Sito Drug Omega mistrzem Europy drużyn klubowych. O tym sukcesie będziemy rozmawiać z Pawłem Szkudlarkiem. W magazynie nie zabraknie dziś także piłki nożnej. Piłkarze KKS-u Kalisz nie składają broni w walce o utrzymanie w Betclic drugiej lidze i dopisali do tabeli 3 punkty. Majówka z golami w trzeciej, czwartej i piątej lidze. Podsumujemy wyniki w tych klasach rozgrywkowych. A na koniec dzisiejszego programu kluby siatkarskie z Kalisza, które łączą swoje siły i zapraszają dzieci do rozpoczęcia przygody z siatkówką. Magazyn sportowy, startujemy!
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Rozpoczynamy od półfinału play-off Orlen Superligi w piłce ręcznej mężczyzn. Zdziesiątkowani kontuzjami postawili się potędze. Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi w niedzielny wieczór długo walczyli jak równy z równym z wicemistrzem Polski Industrią Kielce. W pierwszej połowie prowadzili różnicą 2 bramek, a do przerwy był remis po 15. W drugiej części faworyt przycisnął w obronie, przeprowadził kilka zabójczych kontrataków i kontrolował.

0: Dopasował do końca to spotkanie. Szkoda przestrzelonych rzutów karnych, powiedział Radiu Centrum Patryk Marciniak.
1: Pierwsza połowa naprawdę można było nas oklaskiwać, patrząc na to, w jakim składzie tego byliśmy, bardzo osłabionym, ale no, nie mieliśmy zastosowania nic. Tak dostałem jeszcze minut. Myślę, że pokazałem się okej. Okay. Ja jestem z siebie zadowolony, jeszcze mogło być lepiej, ale trzeba trzymać siły na mecz o brąz.
2: Te rzuty karne, bo dzisiaj jak nie trafiłeś pierwszego, poprawiłeś go, a potem ty nie trafiłeś, koledzy podchodzili, brakowało Kamila Adamskiego do tych siódemek.
1: No dzisiaj jakaś klątwa karnych była, być może brakowało Kamila, ale no co, no może by był inny wynik, może nie, tego nie wiemy, ale no będziemy to szlifować, bo być może to się w tym sezonie jeszcze przyda.
0: Ostatecznie Industria wygrała w Ostrowie 34-26. MVP meczu kibice uznali bramkarza Jakuba Zimnego. Drugi półfinał zaplanowano w piątek w Kielcach, trudno jednak tam spodziewać się innego wyniku niż pieczęci wicemistrza kraju na awansie do finału play-off Orlen Superligi.
3: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
0: W pierwszej połowie tego meczu ostrowski zespół walczył jak równy z równym, w dużej mierze dzięki świetnym interwencjom w bramce Jakuba Zimnego, którego kibice wybrali MVP spotkania. Z Jakubem Zimnym rozmawiał Maciej Kmiecik.
2: Kuba, jak się gra z Industrią Kielce, to jest jakaś taka dodatkowa motywacja, żeby jeszcze lepiej się pokazać?
4: No pewnie, że jest, natomiast no, tak jak przygotowywaliśmy się do tego meczu, tak jak do każdego innego, no jest to półfinał, więc generalnie chcieliśmy postawić mocne warunki, pomimo tego, że delikatnie byliśmy dzisiaj osłabieni. Natomiast uważam, że ostateczny wynik jest i tak całkiem niezły. No pierwsza połowa super w naszym wykonaniu, naprawdę chyba no bardzo dobra generalnie. Kielce miało też ciężko się i przebić, i ja dam parę interwencji, chłopaki super w ataku zagrali. No ale w drugiej no były te pierwsze 10 minut, gdzie narzucili trochę swojego tempa. No i myślę, że to nas zgubiło w tym meczu.
2: Ale generalnie biorąc pod uwagę to osłabienie, bo 5 podstawowych graczy nie było, 2 wcześniej kontuzjowanych, 3 doszło, to zagraliście całkiem nieźle i chyba dużo, dużo lepsze spotkanie niż chociażby z tym Kwizynem w ćwierćfinale.
4: No tak, no z tym Kwizynem, kurczę, no wydaje mi się, że też tak delikatnie było z tyłu głowy ten wynik z Kwizynem i to chyba było nawet widać, bo nie chcieliśmy. Tutaj w pierwszej połowie graliśmy super, graliśmy dość szybko, konsekwentnie. Po interwencjach gdzieś staraliśmy się, jak mieliśmy opcję, wbiegać przede wszystkim. No a jednak w tamtym ostatnim meczu gdzieś tam tego brakowało, ale uważam, że pojedziemy do Kielce powalczyć, no a później czas pokaże.
2: Tytuł MVP meczu z głosami kibiców chyba cieszy w pojedynku właśnie z wicemistrzem kraju.
4: Cieszę, ale gdzieś tam ta pierwsza połowa na pewno fajna, w drugiej trochę się gdzieś tam, można powiedzieć, pogubiłem, ale to może dlatego, że właśnie te kontry. Generalnie uważam, że wszyscy naprawdę się zagraliśmy tak jak na tyle, ile mogliśmy dobrze i wyszło tak, jak wyszło, że wynik jest 8 bramkami.
2: Te kontry to jest właśnie największa moc Industrii, takich zespołów właśnie jak Kielce, jak Płock?
4: Myślę, że tak. No, przede wszystkim szybka gra, na przykład czy po interwencji, czy po bramce. No jednak ta piłka bardzo szybko idzie albo na środek, albo kontra w drugie tempo i myślę, że to jest największy atut tych drużyn.
2: Rewanż, tak chyba formalność trochę w Kielcach, no wiadomo, powalczycie, ale no odrobić 8 bramek, jak jeszcze nigdy nie wygraliście z tym zespołem, no to science fiction.
4: Nie, no na pewno nie, gdzieś tam no, nie ma co się oszukiwać, no pojedziemy, powalczymy, na pewno jeszcze taki to będzie dla nas mega dobry trening przed Gdańskiem, uważam. Raczej przed Gdańskiem.
2: I to będą kluczowe dla was mecze w tym sezonie.
4: Tak, no, dokładnie, no tak naprawdę cały sezon po to graliśmy, więc uważam, że no nie znajdziemy do Kielc jeszcze teraz powalczyć i tak mówię, dobry trening będzie na pewno. Popracujemy nad paroma rzeczami, może też któryś z chłopaków z kontuzji już gdzieś tam wróci z tych małych, drobnych urazów. I zobaczymy, jak to będzie.
0: To Jakub Zimny, bramkarz ostrowskiej drużyny, a my pozostajemy przy piłce ręcznej i teraz zaglądamy na kaliski parkiet. Netland MKS Kalisz pokonał MMTS Kwidzyn i będzie walczyć o 5. miejsce na koniec tego sezonu Orlen Superligi Mężczyzn. W pierwszych 20 minutach sobotniego spotkania rozegranego przez kaliskich szczypiornistów na wyjeździe gra była bardzo wyrównana. O wyniku tej części spotkania zdecydowało ostatnich 5 minut, w których Kwidzyn nie istniał w ofensywie i zdobył tylko jedną bramkę. W ten sposób na tablicy do przerwy było 20-15 dla Kalisza. Po przerwie Kaliszanie byli na tyle rozpędzeni, że kontrolowali sytuację na boisku, zwiększali przewagę i zakończyli spotkanie wynikiem 35-28.
5: Na pewno mecz walki. Bardzo zależało nam na tym zwycięstwie, ponieważ mieliśmy niewyrównane rachunki z Kwidzynem, z którym przegraliśmy bezpośrednią walkę o miejsce 6. Co do meczu, no myślę, że mecz od 15 minuty pod naszą kontrolą. Później utrzymywaliśmy wynik na 5-6 bramek i do końca już wydaje mi się, że było dość spokojnie.
0: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Kołodziejczyk z Netland MKS-u Kalisz. Wygrana w Kwidzynie dała piłkarzom ręcznym MKS-u możliwość gry o piąte miejsce. Zagrają o nie na wyjeździe, a przeciwnikiem MKS-u będzie Chrobry Głogów. W magazynie sportowym teraz chwila przerwy. Za moment ruszymy na żużlowe tory.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: i daj mi znać.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Słuchacie magazynu sportowego Radia Centrum i teraz czas na żużel. Drużyna kompletna kontra zespół, w którym był jeden świetnie punktujący zawodnik i reszta bez formy albo z jazdą w kratkę, nie licząc juniorów. Mowa niestety o niedzielnym słabym meczu żużlowców w Ostrowie, gdzie faworyt Metalkas drugiej Ekstraligi, Abramczyk Polonia, pokazała moc na tle słabo spisującego się Munfin Magnusa Ostrów i wygrała pewnie 51-39. Szybko właściwie odczytaliśmy tu warunki torowe, tak powiedział Radiu Centrum kapitan bydgoszczan Szymon Woźniak.
3: Nie wiem, czy jak po swoje, ale na pewno bardzo dobre korekty po próbie toru, już dobre, ale jeszcze za słabe. Po pierwszym biegu już rozpuściliśmy informacje po naszych boksach i jeszcze w biegu juniorskim wiadomo, że chłopacy nie zdążyli, ale już w trzecim biegu było widać, że korekty tam naniesione poszły w dobrą stronę i potem już jakby obraliśmy dobry kierunek i w kolejnych wyścigach dopracowywaliśmy po prostu te nasze ustawienia i cieszymy się, że to dobrze funkcjonowało dzisiaj.
2: W zespole z Ostrowa kapitalne zawody pojechał jedynie Duńczyk Fredrik Jakobsen, autor 16 punktów w 6 wyścigach. Walczyli też juniorzy, w kratkę jechał Gleb Czugunow, a najbardziej zawiedli byli mistrzowie świata Chris Holder i Ty Wuffinden. Po 4 kolejkach ekipa z Ostrowa z 2 punktami niespodziewanie zamyka tabelę Metalkas drugiej Ekstraligi.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Pozostajemy przy żużlu. Będą zmiany w zespole, tak zapowiada Tomasz Bajerski, który rozczarowany jest przede wszystkim postawą dwóch byłych mistrzów świata w swojej drużynie, wspomnianego Chrisa Holdera i Taja Wuffindena. Z Tomaszem Bajerskim rozmawiał Maciej Kmiecik.
4: Słabi byliśmy w pile, dzisiaj też to się okazało, że jesteśmy słabi, mamy może z półtora, maksymalnie dwóch zawodników, jakby to wszystko zebrać, ale to jest zdecydowanie za mało na mocną Bydgoszcz. Nie wygrywamy startów, a nawet jak wygrywamy starty, to jedziemy za miękko i za lekko pierwsze łuki i inni to wykorzystują. W kratkę to jedzie poza Jakobsenem, to chyba cała drużyna jedzie bardzo w kratkę i to nas właśnie gubi, bo potrafimy wygrać biegi 5-1, a za chwilę przegrywamy 2 czy 3 biegi po 5-1 czy 4-2. No nie ma stabilności w ogóle.
5: Chris Holder, o ile miewał przebłyski w poprzednich meczach, to dzisiaj już nie miał żadnego przebłysku. Nie wiem, te testy sprzętowe, zmiany idą w złym kierunku?
4: Nie możemy narzekać na brak dobrego sprzętu u Chrisa, u Taja, u całej drużyny. Cała drużyna ma sprzęt dobry, tylko po prostu nie potrafi sobie tego widocznie dopasować. Gdzieś to uciekło im i cały czas nie mogą znaleźć. Na treningach wszystko dobrze wygląda, czy jeździmy sami, czy jeździmy z taśmy, no to mecze ligowe i tak wszystko weryfikują. Tor jest bardzo podobny na treningach i na meczach, więc to już jest kwestia naprawdę dopasowania się zawodników do toru.
5: Co dalej? No bo tak naprawdę 4 mecze, 3 porażki i pozycja czerwonej latarni Metalka z drugiej Ekstraligi. Takiego scenariusza chyba nikt nie przypuszczał w Ostrowie.
4: Będziemy to pewnie jeszcze dyskutować, rozmawiać i będziemy na pewno czynić jakieś ruchy na 100%.
5: Jest z kontraktem warszawskim Jonas Seifert-Salk. Bierzesz go pod uwagę?
4: No na tą chwilę bierzemy pod uwagę Jonasa i to już było rozmawiane prędzej przed tym meczem z Bydgoszczą, więc teraz ja jestem z nim w stałym kontakcie i na pewno się pojawi w tygodniu.
5: Czy jeszcze jakiegoś innego zawodnika, który jest dostępny na rynku, będziecie szukać?
4: Na tą chwilę, na spokojnie, dzisiaj będziemy na pewno rozmawiać i analizować to.
2: Tyle żużlowych emocji, teraz czas na koszykówkę.
1: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Koszykarze Trefla Sopot prowadzili w sobotnim meczu Stasomik z Rosiek Stalą Ostrów tylko przez 29 sekund, a mimo tego pokonali Ostrowian. Gospodarze wygrywali na samym początku spotkania i po rzucie z dystansu w ostatniej akcji meczu odwrócili losy spotkania i wygrali 88-86. Dla Stali porażka ta nie miała już większego znaczenia, bo kwestia gry w play-inach rozstrzygać się będzie w środowym meczu z Górnikiem, aczkolwiek porażka w pojedynku, w którym prowadzi się przez 38 minut, momentami nawet różnicą 17 punktów, bardzo boli, tak powiedział Radiu Centrum trener Ostrowian Andrzej Urban.
6: Nie będziemy grać jakoś porywająco czy coś, ale musimy doceniać ten sezon, bo jesteśmy w tej chwili na plusie 15-14 i każdy przed sezonem brałby to w ciemno. My nie składamy broni i będziemy walczyć o ten udział w play-inach.
0: Trenton Gibson praktycznie jako taki jedyny klasyczny rozgrywający, to też jest to chyba trudne mimo wszystko. Tak jak pan mówił, brakuje Michała Plut.
6: Jest trudne, drużyny się przygotowują, ale Trenton gra bardzo dobrze, stara się. Musimy starać się uruchomić kolejnych zawodników.
2: Ostatnia kolejka rundy zasadniczej zaplanowana jest na tę środę. Stal we własnej hali gra z Górnikiem Wałbrzych bezpośrednio o udział w fazie play-in. Obie drużyny mają obecnie identyczny bilans. 15 wygranych, 14 porażek.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Zaglądamy jeszcze do Pleszewa. Robili co mogli, by przedłużyć szansę na awans, ale to przeciwnicy byli górą. Zawodnicy KS Koszy Pleszew przegrali drugi mecz ćwierćfinału w play-off o awans do pierwszej ligi. Lepsi w drugim meczu, jak i w całej rywalizacji, okazali się koszykarze Polonii Bytom.
7: W pierwszym starciu tych ekip pleszewianie na wyjeździe musieli uznać wyższość rywali, którzy wygrali zdecydowanie 81-63. By wciąż marzyć o pierwszej lidze, koszykarze z Pleszewa musieli przed własną publicznością pokonać Polonię. Po pierwszej kwarcie było widać, że gospodarze wzięli sobie ten cel do serca. Po 10 minutach pleszewianie prowadzili 25-12. Bytomianie jednak nie chcieli wracać na trzeci mecz do domu. W drugiej kwarcie odrobili 5 punktów straty i na przerwę pleszewianie schodzili tylko z 8-punktową przewagą. W drugiej połowie to nadal goście gonili wynik, przez co przed ostatnią kwartą wynik brzmiał 55-55. W ostatnich 10 minutach koszykarze Polonii znów narzucili swój styl gry, a ich przewaga dochodziła nawet do 7 punktów. Pleszewianie robili co mogli, ale udało się jedynie zmniejszyć końcową stratę. Wynik 73-76 dla przyjezdnych oznacza, że KS Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew kończy sezon na ćwierćfinale playoffów o awans do pierwszej ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem pleszewskiego klubu był Jacek Rutecki, autor 24 punktów. Wśród zwycięzców 17 punktów rzucił Wojciech Zub. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tyle informacji z koszykarskich parkietów. Teraz w magazynie chwila przerwy, a za moment będziemy mówić m.in. o sukcesach ostrowskich speedrowerzystów. I oczywiście nie zabraknie piłki nożnej.
1: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego na antenie Radia Centrum i teraz czas na speedrower. Sito Drugomega, mistrzem Europy drużyn klubowych w tej właśnie dyscyplinie. Ostrowski zespół w zmaganiach, które od piątku do niedzieli odbywały się w Lesznie, okazał się najlepszy w finale. O złotym medalu decydował ostatni wyścig zawodów.
2: To był niezwykle zacięty i wyrównany finał, do którego prowadziło sito eliminacji. Ostrowianie przebrnęli przez nie koncertowo, wygrali także przedpołudniowy niedzielny półfinał i zameldowali się w decydującym boju o tytuł mistrzowski obok drużyn z Torunia, Leszna oraz angielskiego Great Blakenham. Zawodnicy Omegi wykorzystali w pierwszej serii wewnętrzne pola startowe, dające w speedrowerze spory handicap i prowadzili. Droga po złoto nie była jednak usłana różami. Kontrowersyjne wykluczenie Bartosza Grabowskiego sprawiło, że Ostrowianie stracili 3 punkty. Przed ostatnim biegiem Omega i TSŻ Toruń miały po 50 punktów. Grabowski musiał przyjechać przed rywalem z Torunia, by zapewnić Omedze złoto. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii nie tylko ostrowskiego, ale i polskiego speedrowera zrobił to i sito Drugomega mogła świętować tytuł najlepszej drużyny na starym kontynencie. Znakomicie w finale pojechał Paweł Szkudlarek, autor 18 punktów. Grabowski dołożył 14 i Dziorek 10, Natoński 6 i Paruzel 5. Omega tym złotem nawiązała do sukcesów sprzed lat Wirażu Ostrów, który dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Europy drużyn klubowych w speedrowerze. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: A jeszcze przed wyjazdem do Leszna na Mistrzostwa Europy drużyn klubowych rozmawialiśmy z Pawłem Szkudlarkiem o jego nowej roli w drużynie, a także żużlowej pasji mistrza speedrowera.
3: Już teraz nie jeździsz jako junior, to też trudniej się jeździ?
4: Myślę, że jest to odczuwalne, jednak to no, na pewno jest odczuwalne to przejście z wieku juniora na seniora, jednak te biegi są zupełnie inaczej ustawiane. Co prawda akurat w pierwszych dwóch meczach jechałem z numerami podobnymi, że i w niektórych biegach jeździłem z juniorami, ale myślę, że jest to odczuwalne jednak, no bo teraz już tak naprawdę tylko na seniorce się trzeba skupiać, a młodych wypuszczać do przodu, więc jest to zmiana.
3: I jacy są najgroźniejsi rywale w CS Superlidze właśnie, którzy chcą zdetronizować sito Drugomegę?
4: No myślę, że w tym roku to każdy chce bić mistrza, ale uważam, że w tym roku też jest strasznie wyrównana liga, szczególnie jeszcze po tym, że zlikwidowano play-offy, więc kończymy mistrzostwa tak naprawdę według tabeli zasadniczej, co skłania się do tego, że każdy klub może sprowadzać na pojedyncze mecze ile chce Anglików i nie ma takiego limitu, jak w zeszłym roku mieliśmy z Leonem Penketem, że do play-offów musieliśmy go ściągnąć 3 razy i teraz niestety to się tak naprawdę zszedł ten przepis i każdy może się zbroić w Anglików na każdy mecz, więc tutaj jest taka ciężka sytuacja, ale myślę, że my tanio skóry nie oddamy i będziemy bronić tego mistrzostwa.
3: Tym bardziej, że teraz każdy mecz jest ważny. Jak nie ma play-offów, to tabela i te punkty i bonusy będą się pewnie liczyły bardzo na koniec.
4: No dokładnie właśnie. Teraz najważniejsze jest tak naprawdę wygrywać każdy mecz. Ja uważam, że mistrz może popełnić maksymalnie 2 błędy i maksymalnie przegrać 2 mecze, bo w przypadku przegranej więcej niż 2 meczy, to myślę, że już mistrzostwo może odjechać, jeżeli jakaś drużyna pojedzie bezbłędny sezon.
3: No i te bonusy też mogą mieć bardzo ważne znaczenie, trzeba wygrywać 2 mecze.
4: Dokładnie, 2 mecze i robić sobie jak największe zaliczki małych punktów, bo to jednak każdy punkt jest na wagę złota.
3: Niedawno debiutowałeś w zawodach żużlowców amatorów, ciągnie cię do Speedwaya?
4: No i teraz po tym debiucie też szczególnie zaczęło ciągnąć. Mama już się mnie w domu pytała, czy skoro wygrałem, spróbowałem, czy nie chciałbym już odpuścić. Ja, niestety dla mamy to jest właśnie tylko większe nakręcenie na tą zabawę, na ten sport i ja z tego czerpię wielką frajdę i przyjemność. Więc.
3: A jak długo już trenujesz właśnie z waka życia Speedway Ostrów?
4: Tak naprawdę zacząłem w zeszłym roku, a po takich porządnych treningach to jestem 5, 6, no i po jednych zawodach, więc taka krótka na razie przygoda.
3: A w tym turnieju Budex Cup jeździłeś indywidualnie? Jak to jeździcie właśnie jako amatorzy?
4: Tak, indywidualnie jeździliśmy. To były zawody indywidualne, składające się z 4 biegów rundy zasadniczej, półfinału i finału.
3: I to rywalizujecie między sobą na torze, czy na czas, na dochodzenie? Jak to wygląda?
4: Normalnie na torze, spod startu, po 4 zawodników i kto pierwszy do mety.
3: A w te kategorie? Tam było kiedyś złoto, złota, srebrna, brązowa, teraz to jeszcze obowiązuje?
4: Tak, tak, teraz też one obowiązują. Ja debiut miałem w tej grupie brąz i w nadchodzących zawodach 9 maja w Opolu również zapisałem się jeszcze do brąz. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, jak w kolejnych rundach tego roku może się uda przeskoczyć coś wyżej.
3: Ciągnęło cię kiedyś do szkółki żużlowej, czy od razu gdzieś tam speed rower?
4: Ciągnęło, aczkolwiek sam jeszcze miałem w sobie taki strach, a kiedy ja się, że tak powiem, odważyłem troszeczkę, no to rodzice byli niezdecydowani, bo jednak wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak to jest niebezpieczny sport. No ale myślę, że u mnie też brakowało troszeczkę tego zdecydowania oraz przeszkodą jest troszeczkę wzrost w moim przypadku.
3: A teraz co, zostają mimo wszystko taka zabawa w ten żużel, czy jeszcze gdzieś po cichu liczysz, że można by spróbować?
4: Oczywiście w głowie są jakieś tam myśli, żeby gdzieś sobie jakimś na najniższym szczeblu spróbować, ale to jeszcze długa droga, myślę, do tego, jeżeli takie coś by miało nadejść, jakaś licencja i coś więcej, ale na razie pozostaje tylko przy tej amatorskiej zabawie.
1: To Paweł Szkudlarek z Sitodruk Omegi Ostrów.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Czas na piłkę nożną. Piłkarze KKS-u Kalisz nie składają broni w walce o utrzymanie w Betclic drugiej lidze. Piątkowe popołudnie Kaliszanie grali na wyjeździe w Rzeszowie i choć to gospodarze byli faworytem tego spotkania, to 3 punkty pojechały do Kalisza. Piłkarze KKS-u wygrali 1-0 po golu w końcówce pierwszej połowy Jakuba Jelenia. Ten sam zawodnik mógł podwyższyć wynik w 57 minucie, ale nie wykorzystał rzutu karnego, przez co Kaliszanie do samego końca musieli zachować pełne skupienie.
5: Słowa uznania dla mojej drużyny, ogromny szacunek za to, że nie pękli też w tym momencie. Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Tak więc cieszymy się na pewno, bo bardzo chcieliśmy to spotkanie wygrać. Myślę, że było to widoczne. Natomiast oczywiście jest duża radość, ale też przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. Ale oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
1: Tak podsumował to spotkanie trener KKS-u Kalisz Artur Derbin. Po tym zwycięstwie Kaliszanie nadal są jednak w strefie spadkowej, ale mając 31 punktów, tracą już tylko 3 do miejsca barażowego, a do bezpiecznej 12 lokaty brakuje im 6 punktów. W następnej kolejce KKS zagra u siebie z rezerwami Śląska Wrocław. To drużyna, która obecnie zajmuje 7 pozycję w tabeli.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Sporo bramek padło z udziałem drużyn z powiatu ostrowskiego w rozgrywkach piłkarskich od trzeciej aż po piątą ligę. Nie zawsze jednak kończyło się to dobrze dla zespołów z naszego regionu.
2: W czwartek wieczorem na wyjeździe z wiceliderem tabeli weekendem Luzino zagrała w Betclic trzeciej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce. Zespół trenera Piotra Skokowskiego prowadził od 13 minuty po golu Dawida Rachela, ale 8 minut później było już 2-1 dla faworyzowanych gospodarzy. Pogoń wyrównała w 50 minucie, ale szybko z rzutu karnego odpowiedział weekend Luzino. W 80 minucie zrobiło się 4-2, a wynik meczu na 4-3 pięknym strzałem za pola karnego ustalił Martin Pervenis. Pogoń z dorobkiem 29 punktów jest 15 w tabeli Betclic trzeciej ligi. O utrzymanie, ale w Arbut czwartej lidze walczą piłkarze Ostrowi 1909, którzy w świąteczny piątek przegrali 0-3 z liderującą tabeli Kotwicą Kórnik. Przed wyższą porażką gości uchronił Kacper Dziuba, który w 77 minucie obronił rzut karny. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie nadal 24 punkty i plasują się na 15 pozycji. Drugie z rzędu zwycięstwo zanotowali piłkarze Centry 1946 Ostrów, którzy w piątek na Stadionie Miejskim pokonali 4-2 Polonię II Dąb Zaborowo-Leszno. Ostrowski zespół prowadził do przerwy 3-0. Wynik ten utrzymał się do 86 minuty, ale goście szybko strzelili 2 gole i zrobiło się nerwowo. Wynik na 4-2 ustalił tuż przed końcem meczu Łukasz Lewandowski. Centra z dorobkiem 30 punktów jest 9 w tabeli Redbox 5 ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Na koniec magazynu sportowego jeszcze siatkówka dla najmłodszych. Klub MUKS Jantar Kalisz łączy siły i zaprasza dzieci do rozpoczęcia przygody z siatkówką. Kaliski Jantar od wielu lat szkoli dzieci w mini siatkówce wraz z klubami UKS 17, MUKS Amber oraz UKS Augustynki. Teraz kluby rozpoczynają nabór do nowych drużyn. Jednocześnie pierwszym krokiem tej współpracy było wystawienie jednej drużyny młodziczek na turnieju we wrześniu, gdzie Kaliszanki zajęły pierwsze miejsce. A o tej inicjatywie powiedział Radio Centrum prezes i trener klubu Jantar Kalisz Andrzej Płócienniczak.
6: Zapraszam na zajęcia sportowe z siatkówki dla dzieci już od drugiej klasy, czyli szkoły podstawowej. To jest rocznik 2017, 2018, 2015, 2016, czyli te klasy druga, trzecia, czwarta. To są młodzi adepci, którzy uczą się tego rzemiosła, ale przy tym się bawią. Właściwie zabawa poprzez sport. I to jest najważniejsze. I tutaj zapraszam rodziców, bo to jest wyzwanie dla rodziców, żeby przyprowadzić na te zajęcia.
1: Zajęcia dla młodych adeptów siatkówki odbywają się w poniedziałki i środy. środy od 16.30 do 18.00 w hali przy ulicy Długosza. Warto dodać, że klub Jantar przygotowuje się także do obozu sportowego dla swoich podopiecznych, który zaplanowano w lipcu w Kotlinie Kłodzkiej. A my na kolejny magazyn sportowy na pewno nie będziemy czekać do lipca. Słyszymy się jak zawsze za tydzień w poniedziałek o 19.15. Dziś to wszystko. Więcej informacji sportowych także na rc.fm przez cały tydzień.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Tak właśnie prezentują się panie we wspólnym nagraniu. To gorąca nowość z ostatniego piątku. Teraz już tylko 6 minut pozostało do godziny 20:00. Niebawem u nas godzinka.pl.

0: Shut Up, Fergie i The Black Eyed Peas.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Prognoza IMGW nie pozostawia żadnych złudzeń. Jutro w Wielkopolsce mogą wystąpić opady deszczu. Na północy regionu mogą zdarzyć się nawet burze. Jeśli chodzi o nasz region, tutaj może udać się suchą stopą. Ale zobaczymy. Nocą temperatura spadnie do minus, oczywiście będzie na plusie, 12-13 stopni, to najzimniejszy moment w ciągu dnia, jutro jeszcze dość porządne 25 stopni na termometrach, no ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, gdzie może słabo kropnąć. To będzie zapowiedź deszczu, który może się pojawić w naszym regionie w środę, ewentualnie w czwartek, wówczas parasole mogą się przydać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
0: Właśnie minęła 20.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
4: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
6: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
4: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
7: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
4: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I tak oto już 4 minuty po godzinie 20, poniedziałkowy wieczór, donikąd się nie spieszymy, mamy czas na wszystko, na relaks, na odpoczynek, na zbieranie sił i energii na jutrzejsze matury, na jutrzejszy dzień w pracy i tak dalej, i tak dalej. A więc wybierzcie nas, takie delikatne gdzieś tam w tle towarzystwo, do 23, godzinka.pl, później wieczór dobrze nastrojony, Mariusz Bazala, witam serdecznie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: to rzecz jasna, Igo i wiatr. Na zegarze już prawie 18 minut po godzinie 20. Słuchacie Radia Centrum z Kalisza, godzinka.pl. Wśród wykonawców na najbliższe minuty m.in. Paula, Mrozu, Perfect, Various Monks, ale wcześniej posłuchamy Rubensa.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: miał skończyć się świat, to Emo. Dzisiejszy wieczorny zestaw godzinki.pl ma taki trochę letni, wakacyjny vibe, nie uważacie? Za momencik Messiah i Kamil Bednarek.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Taki oto duet Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię wieńczy dzisiejszą godzinkę.pl. Zapraszamy na jutro, jej początek kilka minut po godzinie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Nocą nie zabraknie chmur, gdzieniegdzie w Wielkopolsce mogą się pojawić opady deszczu. Temperatura nocą spadnie do 12-13 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie do 25. Zachmurzenie będzie duże i całkowite, no i gdzieniegdzie również mogą się pojawiać opady deszczu. U nas raczej nie, chociaż nie można tego do końca wykluczyć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
0: Właśnie minęła 21.
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
4: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listę gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
7: To przestępstwo ma charakter masowy.
6: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
8: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
6: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
7: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
6: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
4: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
9: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
4: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: efekty tej pracy są jakby mierzalne, no bo chodzi o jak najdłuższe skoki. No chyba tak. 4 minuty po godzinie 21. Ciąg dalszy naszego poniedziałkowego wieczornego spotkania. Jego początek Peter Gabriel, Salisbury Hill.

John Porter, Anita Lipnicka, Death of a Love to fragment płyty Inside Story, którą duet wydał w 2005 roku. Producentem płyty był lider amerykańskiej formacji Walkabouts. To nie tylko Bones of Love, to także właśnie Death of a Love. Dzisiaj okazja, by sobie ten utwór przypomnieć. 16 minut po 21 w naszym wieczornym zestawie Simply Red.

Słuchanie wieczorem muzyki jest jak przeglądanie albumu ze zdjęciami. Niektóre zdjęcia widzimy po raz wtóry, a niektóre zdjęcia widzimy po raz pierwszy. I tak jest właśnie z piosenkami. Rok 1994, o ile dobrze pamiętam, Joshua Cadison i Jesse. Być może było to trochę później, ale to tak po prostu teraz z głowy sprawdzę i poinformuję Was za kilka minut. 22 minuty pozostały do godziny 22. Przed nami trochę burzy, trochę deszczu w starym nagraniu duetu Everly Brothers, który po latach przypomniała norweska grupa Aha.

David Coverdale, White Snake is this love, za 14 minut 22. No niewiele pomyliłem się z tym Joshua Cadisonem i piosenką Jessie. Ona oryginalnie ukazała się po raz pierwszy w 1993 roku w kwietniu. Powoli sobie zdobywała popularność na innych kontynentach. W Europie pojawiła się w 94, a później ten singiel jeszcze w reedycji w 95. No i tak naprawdę w tym 95. pojawił się również na naszej półce z płytami tutaj w Radiu Centrum, więc Joshua Cadison budował popularność tej piosenki przez kilka lat. Whitesnake za nami, Garland Jeffries już teraz.

0: Mistrzowie nastroju, grupa Toto. Za kilka minut pojawi się zespół Queen.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Pierwsze dni maja nieco nas rozpieściły. Pomyśleliśmy sobie, no i tak już teraz będzie. No nie będzie. Jeszcze jutro do 25-6 stopni może, chociaż na niebie sporo chmur całkiem. No i zdaniem synoptyków, według obowiązujących prognoz w Wielkopolsce, gdzieniegdzie może słabo popadać, chociaż kumulacja tych opadów nastąpi bodajże środa, czwartek. Nad ranem temperatura spadnie do około 12-13, a więc podobnie tak jak dzisiaj. Jeśli chodzi o wiatr, będzie słaby i umiarkowany północno-wschodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
0: Właśnie minęła 22.
4: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
6: Zostało zrobione zdjęcie.
5: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
6: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
5: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
7: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
5: No, konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 45 lat, a przyśpiewka ciągle aktualna.

Łatwo rozpoznać, prawda? To Enya i White Child, na zegarze już 18 minut po 22. Wieczorny muzyczny zestaw Radia Centrum, w nim grupa Tensisi.

0: Kropla wieczności.
1: Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granice, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

gitarzysta Mike Rutherford z grupy Genesis, jego formacja The Mechanics, Mike and the Mechanics i nagranie Taken In. Już niespełna kwadrans do 23:00. Powoli poniedziałek zbliża się do końca. Wtorek postawi przed nami kolejne wyzwania. Stawimy im czoła.

The Moody Blues, I Know You're Out There Somewhere. Wieczór dobrze nastrojony wróci jutro po 21. Dzisiejszy kończymy czymś bardzo, bardzo klimatycznym. Jean-Michel Jarre, bardzo proszę.

0: po prostu Oksygen, część druga, Jean-Michel Jarre. Zawsze kojarzy mi się ten fragment płyty ze spadającymi gwiazdami. Nie wiem, czy gdzieś widziałem jakąś wizualizację, czy to po prostu moja wyobraźnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
3: Pogoda na jutro.
0: Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, więc spadające gwiazdy gdzieniegdzie można by na niebie dostrzec, ale chyba nie dzisiaj. Natomiast z nieba może popadać deszcz, co prawda tutaj w naszym regionie niekoniecznie jutro się pojawi, ale jest to niewykluczone. Nad ranem temperatura spadnie do około 12-13 stopni, jutro maksymalnie do 25. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
0: Właśnie minęła 23. Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
5: Zostało zrobione zdjęcie.
4: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
5: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
4: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
6: Łobudubu, łobudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
4: No, a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4 minuty po 23. Wszystkim dobrej nocy. A na początek tej godziny Eric Clapton i nieśmiertelna akustyczna Leila.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.